0: Szczegóły możecie sprawdzić na rmf24.pl.
1: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: W RMF FM wracamy teraz do rozmowy Sprawdzam Krzysztofa Ziemca. Naszym gościem była ekspremier Beata Szydło. Jednym z tematów była sprawa dwojga jej byłych współpracowników, którzy usłyszeli zarzuty w śledztwie dotyczącym kampanii Sprawiedliwe Sądy.
2: Pani premier, to wrócę jeszcze do tych, do dwojga, bo to jest ta grupa, która kiedyś była też członkiem zarządów spółki Solvere. Według prokuratury działania tej spółki, tej firmy doprowadziły, jeśli mówimy o kampanii Sprawiedliwe Sądy, do szkody wysokości co najmniej 8,4 miliona złotych, bo zamówiona kampania finansowała działania, które w praktyce, zdaniem prokuratury, stanowiły marketing polityczny dla Prawa i Sprawiedliwości, czyli coś jednak na rzeczy jest.
3: Ja się z tym nie zgadzam absolutnie, jeżeli prokuratura takie wnioski stawia. Ja też muszę powiedzieć, że prokurator również chce mnie w tej sprawie wysłuchać, więc za bardzo nie chciałabym się tutaj wypowiadać, zanim nie spotkam się z panem prokuratorem, ale niewątpliwie uważam, że to jest tylko i wyłącznie akcja polityczna, szukanie kolejnej afery politycznej i ja wierzę w to, że tutaj będzie po prostu sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Nie ma według, z mojej wiedzy i z moich przekonania, nie ma żadnej afery.
2: Pani mówi o sprawiedliwym rozstrzygnięciu. Tamta kampania nosiła nazwę Sprawiedliwe Sądy. Czy teraz tak już z dystansem, dosłownie w jednym zdaniu, jest pani zadowolona z tej reformy sądownictwa, która za waszych czasów była prowadzona?
3: Na pewno źle się stało, że ona nie została doprowadzona do końca, bo ja przypomnę, że myśmy rozpoczęli reformę sądownictwa, ale potem uruchomiona cała machina zarówno i tych protestów, które się odbywały, jak i przecież mieliśmy całą akcję prowadzoną w Brukseli, gdzie Komisja Europejska też próbowała nas w jakiś sposób odwieść od tego, żeby wprowadzać te reformy. Ja osobiście byłam przecież w Strasburgu na posiedzeniu sesji plenarnej, gdzie przed Parlamentem Europejskim tłumaczyłam, dlaczego my tę reformę wprowadzamy i jakie są jej zasady. Ja przypomnę, że myśmy w dużym stopniu opierali te rozwiązania wprowadzane w Polsce na rozwiązaniach, które w innych państwach członkowskich są i obowiązują. I tutaj nie było absolutnie czegoś nadzwyczajnego.
2: To postawmy tu kropkę.
3: W pewnym momencie ona nie została zakończona i to jest problemem.
2: To postawmy tu kropkę, bo pewnie ta sprawa jeszcze nie raz w najbliższych dniach i tygodniach i miesiącach będzie wracała. Wspomniała pani premiera Donalda Tuska, on powiedział w czwartek: grzeczny już byłem, to dosłowny cytat, nie będę grać w szachy, kiedy ktoś podchodzi do mnie z bejsbolem. Jak pani odbiera te słowa, co one mogą oznaczać?
3: Przede wszystkim uważam, że premier polskiego rządu nie powinien takich słów używać, bo nie wiem, czy ma to być zastraszanie kogoś, czy ma to pokazywać jakąś jego siłę. Chociaż mnie to nie dziwi, bo on już wielokrotnie różne retoryczne takie dziwadła wygadywał. Premier rządu, szczególnie teraz, kiedy jest trudna sytuacja, przecież wiemy doskonale, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, wiemy doskonale, że Rosja prowadzi w Polsce również prowokacje i sytuacja nie jest bezpieczna. Więc on powinien prowadzić politykę w taki sposób, żeby ludzi jednoczyć, a nie burzyć. Natomiast widzę, że kampania wyborcza się już na dobre zaczyna rozkręcać, skoro Donald Tusk uznał, że trzeba polaryzować i że trzeba dzielić społeczeństwo. Do kogo on to odnosił? Nie wiem. Być może, że ma problemy u siebie w partii czy w koalicji. Ktoś mu i uznał, że właśnie w taki sposób będzie się komunikował ze swoimi
2: kolegami. Na polaryzacji na pewno korzystają najbardziej dwa duże ugrupowania, Prawo i Sprawiedliwość także, no bo taka jest dzisiaj logika. Jaki macie pomysł, żeby w tej najbliższej kampanii podnieść swoje notowania? Jakie opisu, zdaniem pani, dzisiaj Polacy by chcieli, żeby wam uwierzyć znów i oddać wam stery władzy?
3: No myślę, że trzeba czerpać na pewno z doświadczeń, które mamy i które przyniosły nam zwycięstwo, więc naszym zadaniem, naszym celem jest zjednoczyć ludzi wokół programu, wokół idei, która będzie dla nich na tyle atrakcyjna, że rzeczywiście będziemy mogli wygrać wybory i potem tworzyć rząd. Uważam, że trzeba połączyć, oczywiście czas się zmienił, to co w 2015 roku zaprezentowaliśmy, zaproponowaliśmy, to było już 10 lat temu, teraz jest zupełnie już inny moment, inny czas, ale powrót do naszych tych dobrych, sprawdzonych rozwiązań i polityki takiej solidarności społecznej na pewno zawsze przynosi nam sukces.
2: To skoro tak, to od razu zapytam. Od razu zapytam o stanowisko Konfederacji, która być może w tym przyszłym rządzie też będzie miała swoje miejsce. Konfederacja mówi jasno, 13 i 14 emerytura do likwidacji, o ile między Mentzenem i Bosakiem tutaj nie ma zgody, co do kryterium dochodowego w sprawie 800+, tu jest pełna. Więc być może ta polityka socjalna, o której pani mówi, w przyszłym rządzie będzie zmuszona do zupełnie innych form. Więc zapytam panią, co pani na to, czy do takiego rządu pani by ewentualnie chciała wejść, czy Prawo i Sprawiedliwość w takim rządzie widzi swoje miejsce?
3: No zawsze to jest tak, że jak się zaczyna rozmawiać o programie i o współtworzeniu rządu, to oczywiście na stole kładzie się programy i propozycje i wtedy jest ten moment dyskusji. Ja się nie zgadzam z tym, że 13 i 14 emerytura powinny być zlikwidowane, szczególnie teraz, kiedy drożyzna zaczyna znowu być dużym problemem, bo przecież wszystko zaczyna drożeć i dla osób, które otrzymują świadczenia emerytalne, to jest naprawdę duża pomoc. Natomiast być może, że dla pana Mentzena, który patrzy na to z innej perspektywy osoby majętnej, to nie ma żadnego znaczenia. Ja przypomnę, że myśmy wprowadzali programy społeczne, szczególnie 500+, wtedy, kiedy była również dla wielu rodzin taka pomoc potrzebna, ale myśmy od początku mówili, że to jest program prorozwojowy, jest to inwestowanie w rodzinę i wszystkie dane, które potem się sprawdzaliśmy, te dane, które pokazywały wzrosty również i gospodarcze, okazało się, że 500+ to było nie tylko wsparcie dla rodzin, ale to był również poważny zastrzyk dla przedsiębiorców, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach. Oczywiście teraz jest inny moment, inne oczekiwania. Być może te programy społeczne powinny być przedefiniowane, czy w jakiś inny sposób stworzone, ale tutaj warto przede wszystkim pamiętać, że musi być zachowany pewien balans, równowaga. No nie można pójść takim prostym rozwiązaniem. Wszystko zlikwidujmy i jak już to będzie. Dzisiaj trzeba dokonać dobrej diagnozy, przygotować propozycje, a przy tworzeniu koalicji oczywiście jest ten moment, kiedy się zaczyna rozmawiać już o konkretnych propozycjach.
0: Mówiła była premier Beata Szydło z Prawa i Sprawiedliwości, która była gościem Sprawdzam Krzysztofa Ziemca. Cała rozmowa do odsłuchania jest na naszej stronie rmf24.pl.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

trudne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy,

dostaję, panie Krajek, i całą noc za taki szmal. Mógłbym kupić pana razem z tą orkiestrą, ale graj pan, panie

jest coś naszego, polskiego. Takie wiesz, serce szczypacie lnoje. Bo widzisz, krajek, ty mnie zrozumiesz.

rzuci mnie, to staniemy, otrzepiemy klapy nasze, rączki nasze, żeby śladu nie zostało. Od początku zbudujemy miasta nasze, domy nasze, sprzęty nasze, lampy nasze, żeby wiatr miał czym kołysać.

jeżeli znów każą zasnąć nam, bo długo czekaliśmy dnia. Tu przecież każdy dobrze zna obietnic i przyrzeczeń fałsz. I ten po głodnych dniach noc.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Mężczyzna, jeśli odchodzi, to raczej jesienią. Zapatrzy się tak na odlatujące gęsi. Mówi, że może nawet by nigdzie nie szedł, ale ma pospieszny pociąg. 6 z minutami. Ty śpi. Jeść muszę przez rozum, przez duszę, przez wieczną przyjezdność do twoich snów. Odjadę. Świat tu do nas nie przyjdzie, jak ci go rzucę do stóp. Odjadę. Ty tęsknotę jak nowy papieros.

dom. Dla mężczyzny dom to poza domie, on wychodzi. A to po papierosy, a to na wojnę, a to antenę poprawić na dachu.

anioł struś odjeżdża. Gwiżdżę ja, gwiżdżę na mnie mój dworzec romany. Mój pospieszny szósta coś. Wiadomo, że on nigdzie nie pójdzie, bo on dobrze wie, jak niszczą się buty, płaszcz, kapelusz. Ale przez rok snuje się po domu wrażenie, że miał iść. Czasem to wystarczy.

idę jak uczeń, jak tchórz. Ten świat nie tak dzielą granice, nie lądy, nie morza, czyjś palec, nie wojny.

0: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
1: Tak było prawie 150 lat temu.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

Przez wiele dróg przeszliśmy razem, przyjacielu. Hulanek takich, że nas świt powalał z nóg. Czasami diabeł nami wodził dla złych celów. Czasami drogi cel wyznaczał dobry Bóg. Romansa miałem od kochanki się zdarzał. Niejednokrotnie nam na trwogę dzwonił dzwon. Z każdej opresji wyjść umiałeś ze mną cały. Kiedyśmy z mieszkań

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Nożownik z Jarosławia nie trafi do zwykłego aresztu. Decyzją sądu będzie przebywał w szpitalnym oddziale psychiatrii sądowej. Kierowcy znów zapłacą więcej. Po weekendzie najmocniej może podrożeć auto gaz. Nauczyciele chcą wynagrodzeń za wycieczki szkolne. Związek Nauczycielstwa Polskiego organizuje tydzień konsultacji z prawnikami. Jak mówiliśmy już w faktach, jest areszt dla nożownika, który w czwartek w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu ranił 5 osób, w tym jedną śmiertelnie. 31-letni obywatel Ukrainy będzie przebywać w szpitalnym oddziale psychiatrii sądowej. Dlaczego mężczyzna nie trafi do zwykłego aresztu? O tym reporter RMF FM Dominik Smaga.
2: 3-miesięczny areszt będzie wykonywany w warunkach szpitalnych, bo zdaniem biegłych mężczyzna wymaga leczenia przeciwpsychotycznego. Ma objawy ostrych, wielopostaciowych zaburzeń psychotycznych, nie ma z nim logicznego kontaktu, co uniemożliwia jego przesłuchanie i przedstawienie mu zarzutów, a te zarzuty to zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała. Grozi mu za to dożywocie, o ile nie okaże się, że w chwili zdarzenia był niepoczytalny, a to będzie oceniane osobno, bo obecna opinia biegłych dotyczy jego obecnego stanu zdrowia, a nie stanu w chwili, gdy wtargnął do kuchni opactwa, chwycił za nóż i zaczął zadawać nim ciosy, raniąc 5 osób, w tym 3 księży, z których jeden zmarł.
1: Teraz złe informacje dla kierowców, bo będą kolejne wzrosty cen paliw w przyszłym tygodniu, tak przewidują analitycy. Po weekendzie najmocniej, według prognoz ekspertów, podrożeć może autogaz. Już wczoraj kierowców na wielu stacjach zaskoczyły podwyżki. Litr benzyny bezołowiowej kosztuje nawet ponad 8 zł, a litr diesla ponad 9.
3: Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć. Jeszcze tak drogiego paliwa nie pamiętam i wolałbym, żeby było tańsze. No, nie mamy na to wpływu, więc czekam może na reakcję, żeby ktoś coś z tym zrobił.
4: Przyjechał pan na stację benzynową, ale na razie pan nie tankuje?
3: Tak, nie tankuję.
4: 95, E10 benzyna tutaj, 8,19 w tej chwili.
3: No drogo, bardzo drogo, ale powiem panu na pocieszenie, że w zachodniej Europie jest jeszcze drożej.
4: Pan tankował dzisiaj 95 czy diesla?
5: 98 i mam to szczęście, że mam samochód służbowy, także nie cierpię za bardzo.
4: Jak pan patrzy na te ceny tutaj? 8 i 9 tylko na początku. Nie ma już 7 tutaj.
5: Nie ma. Nie będzie. No tak myślę. No, nie, sytuacja na Bliskim Wschodzie się jakoś nie zbliża do tego, żeby się uregulowała, także widzę, że to nie idzie w dobrą stronę.
4: Gdyby pan musiał jednak tankować za swoje pieniądze, mniej pan jeździłby?
5: Na pewno. Przesiądę się na rowery, bo ja na co dzień jeżdżę na rowerze, tylko jak muszę jeździć samochodem.
1: Usłyszał na jednej ze stacji paliw w Warszawie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
6: To są fakty ze szkoły.
1: Związek Nauczycielstwa Polskiego chce wesprzeć nauczycieli w uzyskaniu pieniędzy za ich pracę podczas wycieczek szkolnych. Sąd Najwyższy potwierdził, że są to godziny nadliczbowe, ale nadal nie ma jasnego uregulowania w przepisach. Przypomina prezes ZNP Sławomir Broniarz.
7: Wydaje mi się, że ministerstwo niefrasobliwie podeszło do tego bardzo ważnego komponentu, jakim jest sprawa wycieczek realizowanych w ramach tego planu dydaktycznego w kontekście wyroku Sądu Najwyższego.
1: Związek chce urządzić w swoich oddziałach tydzień konsultacji z prawnikami w tej sprawie. Tymczasem czarne chmury zbierają się nad Manchesterem City. Słynny angielski klub piłkarski miał nagminnie łamać przepisy finansowe w latach 2009-2018. Doniesienia z Wysp Brytyjskich przywoła korespondent RMF FM Bogdan Trymorgan. Co na to szefowie The Citizens?
8: Władze klubu odmawiają komentarza i zapowiadają, że będą się od tej decyzji odwoływać, ale już teraz wiadomo, że konsekwencje mogą być bardzo poważne. Od utraty punktów i zdobytych tytułów w okresie objętym dochodzeniem, aż po relegację z angielskiej Premier League. Zarzuty stawiane klubowi dotyczą nieprawidłowości finansowych, w tym ukrywania prawdziwych zarobków piłkarzy i trenerów, zawyżania przychodów oraz braku należytej współpracy ze śledczymi. Kibice Manchesteru City przyglądają się tym doniesieniom z dużym niepokojem, ponieważ reputacja klubu i jego przyszłość są zagrożone.
6: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
1: Mają coraz bardziej wyrafinowane metody i coraz większą skuteczność. Mowa o cyberprzestępcach. Jak nie paść ofiarą internetowych oszustów i skutecznie chronić przed nimi bliskich? Z młodszą aspirant Danutą Ofianewską z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar.
9: Co możemy zrobić, co mogą zrobić seniorzy, ale też właśnie ich bliscy, żeby uchronić ich przed tym?
10: Powiedziałabym przede wszystkim ciągle edukacja, edukacja, edukacja. Całe życie się uczymy. Rozmowy. Bardzo ważne są rozmowy w domu, gdzieś w przestrzeni, w towarzystwie, kiedy jesteśmy. Oszustwa są niestety. Teraz bardzo dużo jest oszustw w przestrzeni cyber, tak zwane na phishing, tak? Czyli to są właśnie takie, gdzie najczęściej w internecie jesteśmy bardzo podatni na te oszustwa i oczywiście na legendę, czyli na różne metody i na policjanta, i na wnuczka, i na administratora. W tym przypadku trzeba być bardzo ostrożnym, szczególnie w cyberprzestrzeni, ponieważ tam najczęściej dochodzi poprzez nawet lekkomyślne kliknięcie gdziekolwiek, w jakikolwiek link. Jesteśmy narażeni na zhakowanie naszego telefonu, naszego konta osobistego. Najchętniej bym powiedziała wszystkim, żebyśmy nie klikali, zastanawiali się dwa razy bez pośpiechu, żebyśmy nie byli łatwowierni, bo to nas gubi. Ta nasza naiwność, a każdy z nas jest niestety, ma odrobinę tej naiwności i wiary, że coś jest dobrego. Jednak żebyśmy byli ostrożni, tak? Bym tutaj zwracała na to szczególną uwagę, ale przede wszystkim bym zachęcała, żeby te osoby ze sobą się spotykały i dużo ze sobą rozmawiały, jak nie dać się oszukać.
11: Każdy myśli, że on się nie da oszukać, że jest bardziej czujny właśnie, że nie klika w jakieś tam podejrzane linki, czy nie daje się tej presji podczas rozmowy telefonicznej, no ale w praktyce w życiu bywa bardzo różnie z tym i rzeczywiście to, że jesteśmy pod presją czasu, tego, że nie wiem, są potrzebne jakieś informacje na już i też dlatego, że no ci przestępcy mają coraz bardziej takie wyrafinowane metody działania, coraz trudniejsze do takiego oczywistego wykrycia, no to tak naprawdę tą ofiarą może stać się każdy z nas.
10: Tak, dokładnie. Tu nie chodzi o to, czy to jest osoba starsza, młodsza. W każdym wieku możemy dać się oszukać. I prawdą jest to, co pani powiedziała, że są perfidni, wyrafinowani. To są świetnie przygotowani ludzie, którzy mają na cel oszukać jak najszybciej, dokonać transakcji na swoją korzyść i zabrać wszystkich, cały majątek, jakim być może jest do dyspozycji u danej osoby. Ten pośpiech nas gubi. Naprawdę nas gubi, dlatego że właśnie albo jak prowadzimy rozmowę, nie daj Boże, ktoś dostanie telefon, tak? I ktoś się poda za policjanta, tak? I ktoś pod presją będzie wyłudzał, zdobywał informacje, żeby jak najwięcej tej informacji zdobyć, żeby wyłudzić te pieniądze, to wtedy oczywiście my, co się z nami dzieje? Adrenalina, strach, serce nam bije, nie myślimy racjonalnie i wtedy no niestety przez pomyłkę, przez ten pośpiech i strach robimy tak, jak nas instruują przestępcy, tak? Ja bym naprawdę tutaj bardzo uczulała, prosiłabym, zwracam się w ogóle z prośbą do wszystkich mieszkańców, te osoby, które nas wysłuchają, żeby jednak nie dać się tej presji, żeby odłożyć na telefon. Naprawdę nic się nie stanie, nie będziemy, proszę się nie czuć winnym, jeżeli odłożymy telefon, bo dostaniemy informację, że wnuk, mąż, żona potrącili kogoś na ulicy i trzeba jak najszybciej dać pieniądze, żeby za kaucją ta osoba nie poszła do aresztu śledczego. Absolutnie tego nie robimy. Tak, kontaktujemy się z osobami, z członkami rodziny, potwierdzam, że czy taka sytuacja miała miejsce, dzwonimy do komisariatu, tak, na dzielnicy, w której mieszkamy, upewniamy się, czy taka sytuacja miała miejsce, ale nie działamy pochopnie, bo ta pochopność nas bardzo gubi.
11: Wspomniała pani o tym phishing, ale czy właśnie są jakieś konkretne metody, które w ostatnim czasie jest ich, nie wiem, więcej, że właśnie tak na przykład to oszustwo na wypadek, tak? No bo ci przestępcy też działają właśnie takimi trochę falami, że bardzo dużo podobnych zdarzeń się dzieje i później przychodzi moda na coś innego, bo ludzie już wiedzą, czego unikać.
10: Najczęściej teraz, możemy to słyszeć, bardzo często też o tym się mówi, metoda jest taka na tak zwany szybki zarobek, tak? Dzwonią bukmacherzy, którzy oferują bardzo intratne transakcje finansowe, wzbogacenie się, tak? Podwojenie, potrojenie swoich środków oszczędnościowych i przez takie właśnie wyrafinowane rozmowy najczęściej zachęcają właśnie do, że tak powiem w cudzysłowie, inwestycji i to jest takie powszechne, tak? My bardzo chcemy się szybko wzbogacić łatwą drogą. Nie jest to łatwa droga, nigdy nie będzie, ale niestety to nam działa na zmysły nasze i jesteśmy na to najczęściej podatni. Metodą na blika, tak? Gdzie dostajemy informację, że nie opłaciliśmy do końca rachunku i nie sprawdzamy, czy to konto rzeczywiście za prąd, czy za gaz jest to samo. W tym przypadku byłam również, zachowałabym ostrożności i nie szłabym na łatwiznę, jeżeli chodzi właśnie o te podwojenie, potrojenie inwestycji, tylko rzeczywiście bym wszystko sprawdziła, nic na telefon nie załatwiała, poszłabym do banku, upewniła się, czy wszystko jest w porządku i raczej nie byłabym tak bardzo podatna na to, żeby szybko i łatwo zarobić. Na to bym zwracała uwagę i tutaj bym też do tego namawiała osoby, żeby jednak nie szły tą drogą, bo to najczęściej są właśnie oszustwa.
11: Czasami te metody są takie naprawdę bardzo zawiłe i no, że uczciwy człowiek by nie pomyślał w ogóle, że coś może być na rzeczy. Na przykład ja się spotkałam kiedyś z
9: oszustwem właśnie na blika, że ktoś wysyła blik, później dostaje prośbę, czy może zwrócić te pieniądze, ale na inny numer telefonu, na inne konto. I się okazuje, że też można w ten sposób jakoś nieświadomie brać udział w jakimś, nie wiem, praniu pieniędzy.
10: Dokładnie, to też nie tylko chodzi o pranie pieniędzy, ale też właśnie o oszustwo, o wyłudzenie, bo jeżeli zwrócimy blikiem na to konto pieniążki, tak, to też trzeba sobie zdawać sprawę, że dajemy jakby możliwość takiemu przestępcy, oszustowi, otwieramy mu bramę, że tak powiem dosłownie, kolokwialnie, do tego, żeby on nie tyle co ten pseudo przelew nam zabrał, czyli chcemy mu uczciwie oddać, bo te pieniądze gdzieś nie są nasze, ale też dajemy mu tą właśnie możliwość, że może nam okraść i zabrać nasze konto, tak? Tutaj w takich przypadkach nie działamy, tak? Ja wiem, że ludzie są dobrzy i że chcą, bo to nie moje, to ja oddam, ale idźmy do banku, tak? Powiedzmy, że dostałam dziwny przelew, nie wiem, co to za pieniądze, nie chcę nigdzie klikać, a przede wszystkim nie klikajmy w żadne strony, w żadne linki, a już na pewno nie na konta Blik i chcę, żeby ktoś mi sprawdził to konto, tak? Niech się tym zajmuje bank. Ludzie profesjonalni, którzy na co dzień zajmują się takimi rzeczami, sami nie podejmujemy takich decyzji, nawet jeżeli, proszę mi wierzyć, to nie jest nic złego, jeżeli dostaniemy przelew i rzeczywiście ten ktoś się domaga o to, żeby oddać mu te pieniądze, bo rzeczywiście trafiły na nasze konto przypadkowo, to my, nawet jeżeli zwlekamy parę dni, to nie jest nic złego, tak? Z tego tytułu nie będziemy mieli żadnej odpowiedzialności, bo chcemy się upewnić, co to za przelew i dlaczego jest na naszym koncie i ewentualnie za pośrednictwem banku na sprawdzone konto, niech oni sobie te pieniądze po prostu zabiorą i oddadzą osobie, która to, jeżeli to jest uczciwe, przez przypadek przelała, tak? Natomiast sami nie oddawajmy tego z powrotem, bo nie wiemy, gdzie klikamy.
9: Chciałam jeszcze zapytać, jak chronić dzieci przed tymi oszustwami w internecie? No one jeszcze tutaj może nie mają dostępu do kont bankowych, ale też bardzo często mogą mieć styczność z jakimiś linkami. Co możemy zrobić właśnie, żeby im zapewnić to bezpieczeństwo?
10: I tutaj apel do rodziców, opiekunów prawnych, ponieważ nikt tak bardzo nie przypilnuje dziecka jak sam rodzic. Dzieci mają telefony, które dostają od rodziców. Sami sobie go nie kupią, bo są niepełnoletni, tak? Więc w momencie, kiedy dajemy dziecku telefon z dostępem do internetu, byłoby dobrze, gdyby była kontrola rodzicielska, żeby rodzic wiedział, gdzie moje dziecko wchodzi, na jakie strony klika, z kim ma do czynienia, z kim zawiera znajomości, bo to jest bardzo ważne, żeby naszych dzieci nie narażać na niebezpieczeństwo i nie tylko oszustwa internetowe, ale też nawiązywanie kontaktów z obcymi osobami, bo nie wiemy nigdy, kto jest po drugiej stronie, tak? Więc tutaj bym apelowała do rodziców, żeby mieli jednak tą czujność nad naszymi dziećmi, co one robią w wolnym czasie, bo dziecko jak dziecko jest ciekawe, tak? Więc kliknie, zobaczy, pochwali się koledze, koleżance, no i potem się mogą z tego dziać bardzo przykre rzeczy, także tutaj bym na to zwracała uwagę, żeby rodzice jednak byli czujni.
9: A dużo macie w ogóle zgłoszeń, jeśli chodzi o takie oszustwa?
10: Generalnie na terenie zachodniopomorskiego naszego rejonu, no ta liczba niestety wzrasta, więc to tylko świadczy o tym, że przestępcy nie zastanawiają się, działają, tak? Więc no niestety dane są takie, jakie są. Natomiast myślę, że jeżeli będziemy często o tym mówić, będziemy prowadzić spotkania z seniorami, nie tylko z mieszkańcami Szczecina odnośnie właśnie oszustw, to ta skala być może, kiedy będzie świadomość bardziej większa, szersza, tak? Będą takie spotkania, to ta skala być może będzie malała i też nam o to chodzi, żeby po prostu nie pomagać przestępcom przez to, żeby właśnie ten senior wiedział, jak ma się zachować, co zrobić, jak szybko reagować, tak? Bo też proszę zwrócić na to uwagę, że niestety, kiedy senior zostanie oszukany, najczęściej nie chce tego zgłaszać, bo się wstydzi.
1: A z młodszą aspirant Danutą Ofianewską z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie rozmawiała nasza reporterka Anna Połamar.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: RMF On. Mamy na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.
12: Płynie rzeka wąwozem, jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron, coraz wyżej.

siebie cień zboczy. Jak spod nurtu ucieka nurt, po piachu się wije, własna w czeluść ciągnie go siła, ale jest ciągle rzeka na dnie.

A na ścianach wysokich pasy barw i wyżłobień tej rzeki, historia tych brzegów, cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie.

I są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika. Niewidoczne, bagienne są sidła, ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłodna i ciemna.

0: polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
1: I to już w XIX wieku.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.

0: co tydzień w radiu RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już czwartek po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

krzyczący wolność, kręcą pęta, krzyczący męstwo, drżą ze strachu. Kto woła pamięć, nie pamięta, krzyczącym łaska, śni się szafot, mądrość odmienia język durnia, uczciwość sławi sprzenie.

codziennie zegarze. Krzyczącym siła, głos się łamie. Krzyczący wierność, pozdradzali. Kto woła prawda, zwykle kłamie. Krzyczący wielkość, tacy mali. Jawność, obwieszcza głos z ukrycia.

wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy, ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się, ty nie idziesz sam, chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa. Ziemia jak echo minionych dni, grające w Boże, a nasze cienie wśród martwych dni wieszają zorze. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze. Nade mną góry, wieżyce miast, nade mną błękitne, szerokie okna, jasne smugi od lamp, i twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię znam.

Miła moja, już późno, chwieją się żółte mlecze, w dolinę napłyną gór cień. Cichy odwieczasz brodzi zmierzchowym nurciem. Już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin. Gdy patrzę na

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.
1: Mój miły i całe, już nie bój się nocy i ludziom w oczy patrz w miasteczku B.

tylko gdy śpisz, płyniesz, giniesz tam, gdzie tata i mama przy tobie są znów.

0: się budzi.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: W RMF FM Arkadiusz Stępień-Miernikowski. Zapraszam. Setki milionów dolarów amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. Nie obejmie ona jednak pocisków do zestawów Patriot. Ulgi podatkowe dla par tej samej płci. Interpretację przepisów w tym zakresie przedstawił minister finansów. W ostatnim sezonie Grand Prix w Toruniu tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu wywalczył Brytyjczyk Robert Lambert. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa przystąpiła do realizacji pakietu pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 400 milionów dolarów. Według agencji Reutera prawdopodobnie nie obejmie on jednak pocisków do zestawów Patriot. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wielokrotnie apelował do strony amerykańskiej o dostawy takiego uzbrojenia. Według jego szacunków w okresie zimowym Ukraina będzie potrzebować około 300 pocisków tego typu, by móc odpierać ataki Rosji na infrastrukturę energetyczną. Pary tej samej płci, które wzięły ślub poza Polską i dokonały transkrypcji aktu małżeństwa, mogą korzystać z ulg podatkowych. Interpretację przepisów w tym zakresie przedstawił minister finansów. Teoretycznie urzędy skarbowe powinny się do niej stosować. W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek, powiedz, o czym dokładnie mówi ta interpretacja.
3: Urzędy skarbowe mają uznać małżeństwo osób tej samej płci zawarte poza granicami Polski wstecznie od momentu jego zawarcia za granicą. To oznacza, że pary jednopłciowe, które dokonały transkrypcji aktu, w oczach fiskusa mają być traktowane jak małżeństwo zawarte w Polsce.
4: Mogą rozliczać się z fiskusem jak każde małżeństwo. Wspólny PIT, ulgi, zwolnienia przy darowiznach, ale też wspólna odpowiedzialność za długi podatkowe.
3: Wyjaśniam, główny doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk, to interpretacja ogólna. Nie stanowi źródła prawa, ale pozwala osobom korzystającym z takich przepisów na ochronę przed ewentualnymi karami od Urzędu Skarbowego. Mimo że kilkunastostronnicowa interpretacja wskazuje, jak należy odbierać przepisy, to podkreśla jednocześnie, że dla wielu spraw decydujące mogą być indywidualne okoliczności.
2: Zarzuty zabójstwa usłyszeli dwaj mężczyźni zatrzymani po śmiertelnym ataku w Inowrocławiu. 34 i 38-latek mieli w czwartek wspólnie zaatakować nożami 41-latka na parkingu przy Teatrze Miejskim. Ze szczegółami w faktach Stanisław Pawłowski.
5: Żaden z nich nie przyznał się do zabójstwa. Jeden z podejrzanych całkowicie odmówił składania wyjaśnień. Drugi natomiast złożył obszerne wyjaśnienia, ale prokuratura na tym etapie nie ujawnia ich treści. Obaj usłyszeli zarzut zabójstwa, działając wspólnie i w porozumieniu. Prokurator chce, żeby najbliższe 3 miesiące spędzili w areszcie. Wnioski w tej sprawie trafiły już do sądu. Przypomnę, 41-latek został zaatakowany późnym wieczorem w czwartek na parkingu przy Teatrze Miejskim. Napastnicy mieli zadać mu kilka ciosów nożami. Mężczyzna zmarł mimo prowadzonej akcji ratunkowej.
6: Fakty na sportowo.
2: Siódmy tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu nie dla Bartosza Marzlika. W ostatnim sezonie Grand Prix w Toruniu szybszy okazał się Brytyjczyk Robert Lambert. Zawody na toruńskiej Moto Arenie obserwował nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, jak nasz mistrz zareagował na brak kolejnego tytułu?
7: Dzień dobry. Przede wszystkim spokojem. Muszę przyznać, że to naprawdę ciekawe doświadczenie rozmawiać z jednym z najlepszych i najbardziej ambitnych zawodników w historii dyscypliny i widzieć to, że po prostu zaakceptował werdykt. Bartek podkreślił, mam 31 lat, nic jeszcze nie kończę. I po takich słowach człowiek nabiera przekonania, może jeszcze nie teraz, ale prędzej czy później, to będzie najbardziej utytułowany żużlowiec w historii.
8: Jest to trzeci srebrny medal, 6 złotych, 1 brązowy, naprawdę jest co robić. Jest co robić i nie jest to łatwe. Sam siebie czasem nawet zadziwiam.
7: I jeszcze pewnie nieraz nas zadziwi Bartosz Zmarzli, który wczoraj w finale był trzeci, najszybszy Brytyjczyk Robert Lambert i to on triumfował w tegorocznym Grand Prix.
2: Za nami też 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Najważniejsza nagroda, Złote Lwy, trafia do produkcji Przez Ścianę Macieja Sobieszczańskiego. To oparta na faktach historia miłosna, rozgrywająca się w czasach stalinowskiego terroru. Bohaterowie, więźniowie Rakowieckiej, nawiązują kontakt przez ścianę za pomocą kodu Morsa. Srebrne Lwy trafiły do filmu Powiedz mi co czujesz Łukasza Rondudy, a najlepszym reżyserem został Paweł Pawlikowski za Ojczyznę, który nagrodę odebrał z rąk Agnieszki Holland.
9: Bardzo fajnie, cieszę się bardzo. No i z dobrych rąk, jury bardzo dobre. Myślę, że tak powinno być właśnie. Czuję tutaj, poczułem, że jest jakaś wspólna sprawa jednak w polskim kinie i ja cieszę się, że biorę w tym udział do pewnego stopnia.
2: Na gali zamknięcia festiwalu w Gdyni z Pawłem Pawlikowskim rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

jednym szeptem, jednym gestem, jednym drgnieniem powiek zmieniasz zawstydzenie.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Ze swojej drogi zejdę, będę z tobą.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Gdy za oknem deszcz, gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: wietrze staje się rzecz.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Zaprasza Ewa Kwaśny.
3: Witam ponownie, zapraszam. Krakowianie decydują w przedterminowych wyborach o tym, kto zostanie nowym prezydentem miasta. Polacy w pięknym stylu obronili tytuł mistrzów Europy we wczorajszym finale w Mediolanie. Pokonali mistrzów olimpijskich Francuzów 3-1. Za chwilę też festiwal w Gdyni, złote lwy dla filmu Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. W faktach także o maratonie warszawskim. Start już za godzinę. Od godziny krakowianie wybierają w przedterminowych wyborach prezydenta. Głosy można oddawać w 454 obwodach. Przedterminowe wybory w Krakowie to efekt odwołania w maju w referendum Aleksandra Miszalskiego. A na linii dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Witamy.
4: Dzień dobry, witam.
3: Michale, na co należy zwrócić uwagę, oddając głos?
4: Krakowianie powinni dostać kartę do głosowania w formacie A4, pobierając ją od członka komisji. Niech sprawdzą, czy w lewym dolnym rogu znajduje się pieczęć Okręgowej Komisji Wyborczej, w tym wypadku krakowskiej. Bez niej głos będzie nie ważne. Dalej, na karcie zobaczymy 8 nazwisk ułożonych w kolejności alfabetycznej. Choć o fotel prezydenta Krakowa walczy 7 kandydatów, będzie też nazwisko Jana Hoffmana. Ten jednak zrezygnował w środę ze startu w wyborach, no ale karty zostały wcześniej wydrukowane. Wzór arkusza ze skreślonym nazwiskiem tego kandydata powinien być umieszczony w każdym lokalu wyborczym. Dodatkowo członkowie komisji powinni informować wyborców, że głos oddany na taką osobę będzie nieważny. I jeszcze, jak głosować? Przy nazwisku wybranej osoby, na którą chcecie oddać głos, stawiamy znak X. Do lokalu trzeba zabrać ze sobą dowód osobisty. Można też wylegitymować się za pomocą aplikacji mObywatel.
3: Dodajmy jeszcze, głosowanie potrwa do 21, a o 20 rozpocznie się krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej już od 19.10 Kraków wybiera w Polsat News. Utrudnienia w ruchu pociągów kolei mazowieckich na linii Warszawa-Łuków. Powód to awaria urządzeń w rejonie stacji Warszawa Wschodnia. Jak informuje reporter RMF FM, część pociągów jest opóźniona. Te problemy mogą potrwać nawet do 10.
2: Takie są fakty.
3: Plan na sezon został zrealizowany w 100%, mówi po wygranych przez polskich siatkarzy Mistrzostwach Europy prezes Polskiego Związku Siatkarskiego Sebastian Świderski. Wczorajsze zwycięstwo nad Francją 3-1 zapewniło biało-czerwonym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Kamil Semeniuk w rozmowie z RMF FM po meczu chwalił trenera polskiej reprezentacji Serba Nikolę Grbicia.
5: Jest fantastycznym trenerem, który bardzo dobrze nami zarządza. W takim meczu jak dzisiaj, finałowym o bilet do Igrzysk Olimpijskich, zrobił tą zmianę. Nie wsadził za Wilfredo Leona, który jest MVP tego turnieju.
3: Mówił przyjmujący reprezentację polskich siatkarzy. Polacy w tym sezonie oprócz obrony Mistrzostwa Europy wygrali także Ligę Narodów. Więcej komentarzy na temat wczorajszego zwycięstwa biało-czerwonych usłyszycie za chwilę w radiu RMF24. Gościem Bogdana Zalewskiego będzie Piotr Gruszka, były reprezentant Polski w siatkówce. A teraz świat filmu, oparta na faktach historia miłosna, rozgrywająca się w czasach stalinowskiego terroru. Film Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego otrzymał Złote Lwy na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
6: Czesław Miłosz napisał taki piękny wiersz o tym, do czego służy twórca. Ja się podpisuję pod tym jego wierszem. On powiedział: sekretarzem jestem. Ja jestem po prostu sekretarzem tej historii, pokornym jej sługą, i czekam na kolejne takie piękne historie, które do mnie, mam nadzieję, przyjdą, jeżeli będę miał wystarczająco otwarte serce.
3: Srebrnymi Lwami doceniono Powiedz mi, co czujesz, o młodych ludziach u progu dorosłości. A najlepszy reżyser to zdaniem jury festiwalu w Gdyni Paweł Pawlikowski za film Ojczyzna. Za godzinę połączymy się z Gdynią i naszą dziennikarką Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą. Prawie 14 tysięcy osób stanie dziś, no za godzinę już, na starcie 48. maratonu warszawskiego. Na trasie kibicować będzie m.in. czterokrotny mistrz olimpijski Robert Korzeniowski, który wystartuje w biegu towarzyszącym na dystansie 10 kilometrów. A rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz.
7: Jaką ma pan podpowiedź dla tych, którzy będą startować i w maratonie, i w biegu na 10 kilometrów?
8: Trzeba się dobrze wyspać, dobrze sobie zaplanować czas od wyjścia z domu do samego oddania pakietu i ustawienia się na linii startu. Absolutnie rzecz najistotniejsza. Banan na buzi. Śpiejemy się, rozdajemy piątki mocy sobie przed startem. Naprawdę to jest moment taki, żeby odebrać nagrodę za nasze przygotowania, a nie żeby wahać się, czy na pewno pobije życiówkę o sekundę, dwie, a może gdzieś tam się z nią rozminę.
3: Polecamy wam stronę rmf24.pl. Tam możecie sprawdzić dokładną trasę maratonu i listę utrudnień w centrum Warszawy związanych z dzisiejszymi biegami.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Banan na buzi, usłyszeliśmy w faktach. Mam!

0: jak pochodnie.
1: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
2: Tak było prawie 150 lat temu.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a ty ślot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od zapomnienia.

Wczesna godzina, on ich jeszcze wykiwa. Będziesz jeszcze szczęśliwa, jeszcze cichnące kroki, jeszcze oddech głęboki, jeszcze na stół baranek, jeszcze kilka kochanek, jeszcze był, już go nie ma, jeszcze chłód, co chcesz zima, jeszcze

ostrzelną śmierć. Poderwać trzeba się i mnie w oklasku słów.

zostać tu.

ze strzępów radości powszednich. Los swój tkasz z tęsknoty, otuchy, nadziei. Układasz swój świat w swym mieście z domami bez pięter. Grasz z czartem o niebo w tym piekle, które Bóg wyprawił nam. Odpłynąć stąd chciałem na zawsze, siną dal, gdzie życie jaśniejsze, bogatsze. Ktoś chciałby mi dać, znikałem 100 razy bez wieści.

gdy twarzy brak w czynach i słowach. Ty masz twarz, gdzie ścieżek splątanych bezdroża. Ty drogę swą znasz, ty zdołasz ból każdy pocieszyć. Rozjaśnisz odwieczny nasz przedświt ciepłem rąk i spojrzeń twych. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy.

0: polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
1: I to już w XIX wieku.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Faktów RMF FM. Dajcie głośniej. Poznajcie informacje, które przygotowała dla nas Ewa Kwaśny.
2: Kraków wybiera nowego prezydenta miasta. Kto jeszcze nie wie, to powtarzamy. Mamy złoto. Nasi siatkarze pokonali Francuzów i ponownie zostali mistrzami Europy. Zajrzymy też do Gdyni. Złote Lwy Festiwalu zdobył film Przez ścianę. Będziemy również na starcie maratonu warszawskiego. O czym myślą biegacze tuż przed startem?
3: O tym, żeby chyba wykonać te 42 kilometry, żeby przebiec w zdrowiu.
2: Jest 9:00. Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie przebiegają spokojnie, zapewnia policja. Od 2 godzin otwarte są lokale wyborcze w stolicy Małopolski. Niemal 600 tysięcy uprawnionych mieszkańców Krakowa może oddać głos na jednego z 7 kandydatów do 21. W faktach ponownie nasz dziennikarz Michał Radkowski.
4: Witam ponownie.
2: Michale, jak wygląda karta do głosowania?
4: Format A4, czyli tradycyjna duża kartka, taka, na której dostajemy wszystkie urzędowe pisma, powinna mieć ucięty prawy górny róg, na dole stempel Komisji Miejskiej i Okręgowej Komisji Wyborczej. Na karcie zobaczymy 8 nazwisk, będą umieszczone jedno pod drugim w kolejności alfabetycznej. Obok nazwisk są także loga partyjne albo komitetu, z którego startują. Uwaga! Na karcie jest 8 nazwisk, ale startuje 7 kandydatów. Jeden, ten z numerem 4, Jan Hoffman, niemal na ostatniej prostej, bo kilka dni temu się wycofał. Karty były już wydrukowane, więc nazwisko pozostało i nie jest na karcie do głosowania wykreślone. Teoretycznie, wchodząc do każdego lokalu wyborczego, powinniśmy zobaczyć już na drzwiach informację, że ten kandydat został wykreślony z listy startujących w wyborach. Również członkowie komisji powinni nas poinformować, że głosowanie na Jana Hoffmana oznacza oddanie nieważnego głosu. Nasz słuchacz Krzysztof informuje, że zarówno przed wejściem do jednego z lokali, jak i w środku można się było tego dowiedzieć. Jak przed chwilą ustaliłem, krakowska policja na razie nie odnotowała ani jednego zgłoszenia o zakłóceniu głosowania.
2: Wieczorem od 20:00 zapraszamy na krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News. Polecamy. W finale zagraliśmy swoją siatkówkę, dlatego wygraliśmy. Tak wczorajsze zwycięstwo polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy komentował w radiu RMF24 Piotr Gruszka, były reprezentant Polski w siatkówce. Jak mówiliśmy już w faktach, biało-czerwoni pokonali Francuzów 3-1. Były zawodnik wskazywał, że mecz był bardzo zacięty już od samego początku.
5: Ten pierwszy set był ważny. Nie wiem, czy najważniejszy, bo my potrafimy reagować w trakcie spotkania i nawet jeżeli byśmy go przegrali, pewnie byśmy inaczej zareagowali jeszcze. Francja grała fantastycznie. W ogóle ten pierwszy set to był najlepszy set na tych mistrzostwach Europy i mówię o wszystkich spotkaniach. Jeżeli chodzi o jakość, to było bardzo ważne, żeby na koniec po tym challenge'u, to było niesamowite, wygrać tę partię.
2: Z Piotrem Gruszką rozmawiał w radiu RMF 24 nasz dziennikarz Bogdan Zalewski. Wczorajsze spotkanie za chwilę podsumujemy też w faktach sportowych RMF FM. Największy pod względem liczby uczestników maraton w historii Polski startuje w centrum Warszawy. Chodzi o 48. maraton warszawski. Wśród zawodników i kibiców tuż obok linii startu przy stacji metra Świętokrzyska jest nasz reporter Michał Dobrołowicz. Witamy Cię, Michale. Co mówili biegacze tuż przed startem?
6: Dzień dobry. Podkreślali, jak dużo było przygotowań do maratonu i jak dużo czasu to zajęło.
7: No cały rok. Nawet na wakacje.
8: Całe wakacje poświęcone. Cały plan wakacyjny musieliśmy dostosować, żeby mógł biegać.
9: Ostatnie 3 miesiące dość intensywne i wiadomo, cały czas w ruchu.
6: Jaki jest cel? Jaki ma być czas?
9: Chciałabym złamać 3:30.
6: 3 godziny 30 minut na to, żeby przebiec 42 km i 195 metrów, a najszybsi zawodnicy pewnie pojawią się tu na linii mety już za trochę ponad 2 godziny. Ja za chwilę w faktach sportowych RMF FM porozmawiam z tymi, dla których to jest debiut w maratonie. Zapraszamy.
2: Ale teraz świat filmu. Film Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczyńskiego otrzymał Złote Lwy na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Festiwal od początku na miejscu obserwowała nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy
10: dobry,
2: Cię gorąco,
10: niedzielę,
2: Kasiu.
10: Dzień dobry.
2: Witaj. Dużo tych seansów, dużo godzin filmowych
10: bardzo
2: masz za sobą.
10: A jak dużo rozmów też, tak.
2: Ciekawych bardzo też słyszeliśmy na naszej antenie. A
10: dziękuję.
2: Jak przyjęto na festiwalu ten werdykt?
10: Przez ścianę nagrodzili też tu w Gdyni dziennikarze, więc to pełna jednomyślność z jury. Zachwyciła nas po prostu ta oparta na faktach historia miłosna rozgrywająca się w więzieniu w czasach stalinowskiego terroru. Ta opowieść o rozmowie przez tytułową ścianę za pomocą kodu Morsa. Srebrne Lwy trafiły do Powiedz mi, co czujesz, Łukasza Rondudy, o młodych ludziach mierzących się z traumami z dzieciństwa, a Paweł Pawlikowski dostał nagrodę za reżyserię Ojczyzny i jak mówi sam, to jest dobry werdykt.
11: I fajnie, że nagrody rozłożone, nie? Że różnorodne, bardzo dobrze wyszło.
10: Za futurystyczny hotspot Agnieszka Smoczyńska dostała Złoty Pazur imienia Andrzeja Żuławskiego. O tej różnorodności, o tym, czy dobrze wyszło, nagrodach aktorskich, ale też o tym, jak festiwalowe filmy trafią do widza teraz, opowiem za chwilę w Radiu RMF 24.
2: Kasiu, pięknie Ci jeszcze raz dziękujemy. Polecamy oczywiście naszą informacyjną stację. Do usłyszenia.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Fakty sportowe RMF FM prosto z Mediolanu i Patryk Serwański, witamy.
12: Dzień dobry, emocje, świetna walka, siatkarskie widowisko, no i złoto dla Polski. Jesteśmy mistrzami Europy. Finał tu w Mediolanie i zwycięstwo nad reprezentacją Francji 3-1. Finał, co oczywiste, no okazał się wymagający.
13: Na pewno ciężkie finały, finały są różne, finały się różnie gra, ale najważniejsze jest to, że po tym takim słabszym trzecim secie wróciliśmy do takiej naszej gry i kontynuowaliśmy to tak, jak powinno to wyglądać. Cieszę się, że wygraliśmy, cieszę się, że jesteśmy mistrzami.
12: Komentował Tomasz Fornal, Polacy byli faworytami do złota. Presja towarzyszyła im od początku tego turnieju.
14: My musieliśmy to brzemię dźwigać cały turniej i udźwignęliśmy to.
12: Przyznawał z kolei Marcin Komenda. Bartosz Zmarzlik, tym razem wicemistrzem świata w jeździe na żużlu, w ostatnim w sezonie Grand Prix w Toruniu zajął trzecie miejsce. Wygrał Robert Lambert. Zawody na motoarenie śledził Cezary Dziwiszek. Dużo zabrakło do tytułu?
15: W klasyfikacji generalnej zaledwie 2 punktów. Można się łudzić, że drugie miejsce dałoby Bartkowi dodatkowy bieg o tytuł, bo w finale był trzeci. Ale czy byłby w nim szybszy od Lamberta? W końcu Brytyjczyk wygrał większość biegów z finałem na czele i wydaje się, że zasłużenie odebrał złoto. Bartek srebro, brąz Australijczyk Brady Kurtz.
16: Ja robiłem wszystko, co mogłem. Myślę, że turniej ogólnie pechem całkiem dobry. Karier nie kończę.
15: Może tym razem się nie udało, ale Bartosz Zmarzlik będzie miał jeszcze wiele szans, żeby zostać jedynym 7-krotnym mistrzem świata na żużlu.
12: Przenieśmy się jeszcze do Warszawy. Tam rozpoczyna się 48. maraton warszawski. Na starcie tysiące osób, sam początek rywalizacji, no i obserwuje to wszystko Michał Dobrołowicz. Dzień dobry, Michał.
6: Dzień dobry, prawie 14 tysięcy zawodników dokładnie dookoła mnie, a wśród nich są też ci, dla których to jest pierwszy maraton.
3: Podekscytowany, zestresowany, ale też chyba ekscytacja jednak najbardziej.
6: W Warszawie przed chwilą wyszło słońce, trasa maratonu w dużej części jest płaska i takie warunki dają szansę i na udane debiuty, i może na nowe rekordy. Na trasę 48. maratonu warszawskiego wrócimy w kolejnych faktach RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl

Tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

tak się pcha do świata i nie daje mi spokoju. Niech poleży w moim łóżku, niech postoi w przedpokoju. Nic mu więcej dać nie mogę, choć jest przodkiem mego przodka. Niż to życie przypadkowe, które mnie samego spotka. Niż to życie przypadkowe.

0: Zawatra.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Nowe fakty w RMF FM. Zaprasza Ewa Kwaśny.
3: Zapraszam. Kraków głosuje w przedterminowych wyborach prezydenckich. O tym za moment. Dziesiątki tysięcy wiernych zmierzają na Błonia w Lourdes, gdzie Leon XIV odprawi mszę. W faktach ponownie zajrzymy też na trasę maratonu warszawskiego. Biegacze dopingują tysiące kibiców.
4: Dla mnie to oni są bohaterami, że biegną te ponad 42 kilometry.
3: Fakty sportowe prosto z Mediolanu. Polscy siatkarze zostali mistrzami Europy.
5: Wygraliśmy całą drużyną. Naprawdę ciężki mecz.
3: Wybiła dziesiąta. Od 3 godzin w Krakowie trwają przedterminowe wybory prezydenckie. Do tej pory nie odnotowano naruszenia ciszy wyborczej, przekazało RMF FM Krajowe Biuro Wyborcze w Krakowie. Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 21. Godzinę wcześniej, o 20.00, na antenie RMF FM rozpocznie się krakowski wieczór wyborczy we współpracy redakcyjnej z Polsat News. A na linii reporterka tej stacji, Teresa Gut. Tereso, jak przebiega głosowanie?
6: Lokale wyborcze zostały otwarte punktualnie. Wszystkie obwodowe komisje wyborcze pracują bez przeszkód. Na osiedlu Podwawelskim, gdzie w tej chwili jestem, ruch przy urnach spory. A mieszkańcy, z którymi rozmawiałam, deklarują, że te wybory są dla nich szczególnie ważne. Wyborcy mają czas do 21, aby oddać głos na swojego kandydata. Przypomnę, dzisiaj wieczorem specjalny program przygotowany przez Polsat News i RMF FM, w czasie którego poznamy pierwsze sondażowe wyniki wyborów. Sprzed obwodowej komisji wyborczej w Krakowie, Teresa Gut, Polsat News.
3: W ścigu fotel prezydenta stanęło 7 kandydatów. Na karcie do głosowania znajdziemy jednak 8 nazwisk. W ostatnich dniach Jan Hoffmann zrezygnował z kandydowania. Komisja wyborcza ma informować o tym przy wydawaniu kart do głosowania. Dziesiątki tysięcy wiernych z całego świata przybywają na Błonia Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. Tam za godzinę papież Leon XIV odprawi mszę. Wśród pielgrzymów jest wiele osób chorych i na wózkach inwalidzkich. U podnóża Pirenejów oczekiwanych jest około 150 tysięcy osób. Do miasteczka przybyli wierni z wielu krajów europejskich, ale też z USA i Azji. W Lourdes Leon XIV spotka się również z 7 ofiarami pedofilii w kościele, informuje francuski korespondent RMF FM Marek Gładysz.
7: Konferencja biskupów Francji poinformowała, że chodzi o, cytuję, prywatne spotkanie papieża za zamkniętymi drzwiami z 7 ofiarami przemocy seksualnej i dlatego Leon XIV nie przewiduje żadnej publicznej wypowiedzi na ten temat. Oburza to stowarzyszenia ofiar, których przedstawicielom odmówiono udziału w tym spotkaniu i które domagają się, by papież publicznie obiecał, że nic już w tej sferze nie będzie ukrywane. Według paryskich mediów od lat 50. aż ponad 330 tysięcy dzieci i nastolatków padło we Francji ofiarami przestępstw seksualnych ze strony duchownych i osób ściśle powiązanych z kościołem.
3: I wracamy do kraju. Prawie na półmetku trasy są już najszybsi uczestnicy 48. maratonu warszawskiego. Ten bieg od ponad godziny trwa w 7 dzielnicach stolicy. Według organizatorów wzdłuż trasy ustawiło się około 100 tysięcy kibiców. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Dobrołowicz.
8: Państwo kibicują mocno.
9: Jak najbardziej.
8: Co jest napisane na transparencie?
9: Biegnij i gonić się pantelopa.
8: Dla kogo to jest doping?
9: Dla syna.
8: Po raz pierwszy w maratonie?
9: Tak, po raz pierwszy przygotowywał się, także liczył na to, że dobiegnie.
10: Biegniesz tak szybko, że zaraz dostaniesz mandat Straży Miejskiej.
8: Mają panie bardzo duży transparent i duży napis. Co tu jest napisane?
11: Jeśli to czytasz, jesteś zwycięzcą.
8: Gdy tutaj biegacze trochę zwalniają, to co mówi pani? Co krzyczy?
10: No, żeby się nie poddawali i żeby cisnęli.
3: W kolejnych faktach zajrzymy na metę 48. maratonu warszawskiego. Sprawdzimy, kto najszybciej pokona dystans tego wymagającego biegu.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: I ponownie o poranku fakty sportowe RMF FM prosto z Mediolanu. Zaprasza Patryk Serwański. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, to był wspaniały wieczór, niemal pełna hala, świetna oprawa tego finału i naprawdę bardzo dobry mecz. Pierwszy set niezwykle wyrównany, wynik cały czas w okolicach remisu, wygrywamy 31-29. W drugiej partii zdecydowana przewaga biało-czerwonych, 25-19, no a później przyszły problemy. Trzeci set to nasza słabsza gra i przegrana do 20, ale to był finał, tutaj nie mogło być już łatwo.
14: No jak chce się wygrywać, to trzeba pocierpieć. Nie zawsze jest idealnie, ale pokazaliśmy charakter.
13: Komentował Bartłomiej Bołądź, odpowiedź Polaków świetna, w czwartym secie zgasiliśmy nadzieję Francuzów na sukces. Bardzo dobrą zmianę dał Kamil Semeniuk i to nie pierwszy raz podczas tego turnieju.
5: Wygraliśmy całą drużyną, naprawdę ciężki mecz. Każdy dołożył cegiełkę, ja też miałem okazję być na boisku, także jestem naprawdę szczęśliwy, że gdzieś tam dołożyłem jakiś procent od siebie do tego tytułu.
13: A nasz przyjmujący jak zwykle skromnie o swojej grze. MVP mistrzostw został Wilfredo Leon, do drużyny marzeń trafili także Lemański, Jakubiszak i Popiwczak. Sensacyjnym rozstrzygnięciem zakończył się mecz o brązowy medal. Finowie pokonali Słoweńców 3-0, no i po raz pierwszy w historii znaleźli się na podium mistrzostw Europy. Bartosz Zmarzlik musi poczekać na siódmy tytuł żużlowego mistrza świata. Wczoraj w Toruniu z takim sukcesem sezon zakończył Robert Lambert. Zdecydował wielki finał, ostatni bieg. Zmarzlik wicemistrzem globu.
0: Naprawdę jestem szczęśliwy, bo tak jak mówię, medal mistrza świata jest naprawdę, wiem ile trzeba poświęcić, ile poświęciłem dla srebra, ile razy poświęcałem dla złota. Fajna, normalna, twarda, normalna rywalizacja na torze.
13: Mówił nasz żużlowiec. Z brązowym medalem sezon kończy Australijczyk Brady Kurtz. Katarzyna Niewiadoma Fini, srebrną medalistką kolarskich mistrzostw świata. Polka zajęła drugie miejsce w wyścigu rozegranym w Montrealu. Na finiszu minimalnie lepsza Holenderka Demi Vollering. Przypomnę, Niewiadoma Fini ma w dorobku także brąz mistrzostw świata, który wywalczyła 5 lat temu we Flandrii.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
15: Halo, halo, tu RMF FM, jest chwila po 10.

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

synem już. On wciąż się skrada, cichutko cyt. Ty paplesz, gadasz, wesoło zbyt.

odbijamy. Zmiana danna. Nie, nie, to nic. Być może byłem zmęczony, o co ci chodzi, kochanie? Spędziłem doprawdy czarujący wieczór.

kiedy na szkoło to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

żadnych strat. Można dalej grać, szukać słów, z byle czego się spowiadać, rozdzieranie szat, śmieszne tak, zanim znów poukłada się nam, poukłada. Ludzie są, jacy są, tyle wiem.

No jak się ma twoja godność osobista? Co obchodzi cię? Kogo ty obchodzisz?

odwiedź mnie, kiedy chcesz. Niech nie zrazi cię tych parę słów. W razie czego wiesz, gdzie chowam klucz, zanim cię jakieś małe piwo zwali z nóg, jakieś małe piwo.

No właśnie. Zobacz, czy jesteś tu potrzebny komuś, czy ktoś się może z tobą zaprzyjaźnić.

0: spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radu.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: I na początek ponownie Kraków. Śledzimy przedterminowe wybory prezydenckie. Słowaccy ratownicy odnaleźli 4 poszukiwane Polki. Nocowały w śpiworach w Dolinie Jamnickiej. Wiele osób korzysta z pięknej pogody w Beskidach, na drogach korki. Posłuchajcie, w których miejscach musicie uzbroić się w cierpliwość. Rok akademicki tuż, tuż i okazuje się, że brakuje miejsc w akademikach. Za chwilę przykład z zachodniopomorskiego. W stolicy Małopolski od 4 godzin trwa głosowanie w przedterminowych wyborach prezydenckich. Od rana przebieg głosowania w Krakowie śledzi dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Witam.
3: Zgadza się, witam.
2: Michale, jest pierwsze naruszenie ciszy wyborczej.
3: Tak, na jednym z profili w mediach społecznościowych, którego nazwa sugeruje poparcie dla ważnego polskiego polityka, jest wpis sprzed 2 godzin. Można w nim przeczytać o przewidywaniach internauty, jakim wynikiem zakończy się dzisiejsze głosowanie. Wpis jest długi i przypomina felieton polityczny. Policja zna już ten wpis, bo wpłynęło do niej w tej sprawie zgłoszenie, kwalifikuje go jako agitację wyborczą, a za to, przypomnę, grozi grzywna w wysokości 5000 zł. Jeszcze wyższa kara grozi za publikację sondaży. Ten, kto złamie taki zakaz, musi się liczyć z koniecznością zapłaty nawet 1 000 000 zł. Poza tym jednym incydentem w sieci na razie policja nie odnotowała innych przypadków łamania ciszy wyborczej ani zakłócania przebiegu głosowania w Krakowie. Lokale wyborcze, przypomnę, będą czynne do 21:00.
2: Godzinę wcześniej o 20:00 rozpocznie się specjalny krakowski wieczór wyborczy w RMF FM, przygotowywany we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Nasi reporterzy pojawią się w sztabach najważniejszych kandydatów, a w specjalnym studiu wyniki pierwszej tury skomentują krakowscy politycy i eksperci.
4: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: 4 Polki, które zaginęły podczas wędrówki w Tatrach Zachodnich, zostały odnalezione przez słowackich ratowników. Wczoraj wieczorem Polki skontaktowały się z bliskimi z rejonu Chrubego Wierchu, a następnie kontakt z nimi się urwał. I wtedy słowaccy ratownicy górscy rozpoczęli akcję poszukiwawczą. Znaleziono je w pobliżu Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Kobiety są całe i zdrowe. Pozostajemy w górach. Beskidy kuszą dziś turystów bardzo dobrą pogodą. Na trasach dojazdowych są już zatory. Dzisiaj także w Beskidach akcja sprzątania szlaków. Na linii reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, gdzie kierowcy jadący w góry muszą uważać?
5: Pierwsze zatory drogowe są już w okolicach Ustronia. To droga numer 941 prowadząca do Wisły. Korek tworzy się również na Przełęczy Salmopolskiej, na drodze numer 942 między Wisłą i Szczyrkiem. Warunki na szlakach turystycznych są bardzo dobre. Jest słonecznie i ciepło i nie ma wiatru. Nawet wysoko w Beskidach, w rejonie Markowych Szczawin czy Hali Miziowej jest kilkanaście stopni powyżej zera, ale ratownicy GoPro jednak apelują o rozwagę. Dzisiaj już musieli interweniować. We wsi Kociesz Moszczanicki wrócił się grzybiarz i trzeba go było przewieźć do szpitala. Dziś także w Beskidach w 6 miejscach trwa akcja sprzątania górskich szlaków.
2: Więcej chętnych niż miejsc w akademikach. Efekt tak zwanego podwójnego rocznika widać m.in. w Szczecinie. Sprawie przyjrzała się reporterka RMF FM Anna Pałamar. Aniu, miejsc dla studentów zabraknie?
6: Niestety miejsc zabraknie. Uniwersytet Szczeciński oferuje studentom nieco ponad 1000 łóżek w 3 akademikach. 4 jest zamknięty, bo trwa tam remont. Mówił mi Marek Michalak, koordynator akademików na tej uczelni.
7: Obłożenie jest bardzo duże. Ja dostaję tutaj codziennie po kilkadziesiąt telefonów od rodziców zatroskanych o swoje dzieci. Ten akademik, który jest zamknięty, te 350 miejsc, spokojnie byśmy obłożyli.
6: Zdecydowanie więcej łóżek ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. W 7 akademikach na studentów czeka prawie 3000 miejsc. W poprzednich latach zwykle zostawały jeszcze wolne łóżka. Tym razem jednak raczej tak nie będzie, zapowiada Emilia Kujawa, rzeczniczka uczelni.
8: Bo wolne miejsca w akademikach jest już trudno. Wynika to najpewniej ze zwiększonej liczby chętnych na studia.
6: Za łóżko w szczecińskich akademikach trzeba zapłacić od 600 do 1100 zł w zależności od standardu i liczby miejsc w pokoju.
2: Przełom września i października to dobry czas, aby zacząć morsować. Wtedy temperatura pozwala na adaptację, radzi pani Ewa z Sopockiego Klubu, która morsuje od 20 lat. Pierwsze wejście powinno być z grupą i po sprawdzeniu, czy nie mamy przeciwwskazań zdrowotnych.
9: To trzeba po prostu sobie powiedzieć, wejdę i jest super. Grupa daje tą siłę, tego powera.
10: Teraz na przełomie właśnie września i października może być nieco łatwiej?
9: Łatwiej jest, bo jest cieplej jeszcze. I tak jak niektórzy mówią, że jest zimno, jak się wchodzi do wody, bo jest zimno, ale jak się wychodzi z wody, jest ciepło. Jesteśmy rozgrzani, nasze ciała są czerwone, mamy więcej energii, więcej uśmiechu, więcej radości.
2: Usłyszał od pani Ewy nasz reporter Stanisław Pawłowski. Jak powinno wyglądać pierwsze morsowanie? O tym usłyszycie jeszcze dziś w Faktach RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Zaczynamy drugą godzinę z Grzegorzem Krychowiakiem w RMF FM. Jak...

dziwię czasem, poeta lub dziecko, jak turla się obok spraw. Małe i śmieszne żółte kółeczko

0: słynna arystokratka, zaręczona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
1: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
0: Lalka Bolesława Prusa, czyta Andrzej Seweryn.
1: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie, Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
2: Ja wiem.

już w żadnych oczach nie będziesz mieszkać mógł.

tam gdzieś będzie kres. Piszę do ciebie takie rzeczy, bo wiem, że ty to zrozumiesz. A że tak rzadko piszę, to dlatego, że nie starczy mi sił na wszystko. Piszę do ciebie również nie dlatego, że szukam pomocy czy pocieszenia. Ty wiesz, jak daleko zapędziłam się i wiesz, że nikt pomóc raczej nie może. To jest sprawa między mną a mgłą. Już wiem, dlaczego zaszło.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

gdy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolejne fakty w RMF FM. Temat dla Nazowa Kwaśny. Zapraszamy.
2: Zapraszam ponownie. Od 5 godzin mieszkańcy Krakowa wybierają prezydenta.
3: Liczy się siła głosu ludu.
2: Kilku zatrzymanych w związku z poważnym incydentem koło bazy RAF-u w Wielkiej Brytanii. Najszybsi zawodnicy są już na mecie 48. maratonu warszawskiego.
4: Wyjątkowo dobra trasa, więc jeśli ktoś narzeka na warunki pogody, to wymówka.
2: Na koniec w faktach będziemy zachęcać do morsowania. Kraków wybiera prezydenta. Od 5 godzin w stolicy Małopolski trwa głosowanie w przedterminowych wyborach. Reporter RMF FM Maciej Pałachicki wybrał się przed jeden z lokali wyborczych w Śródmieściu. Maćku, rozmawiałeś z głosującymi.
5: Te kilka osób, które wrzuciły w ciągu ostatniej godziny swoje głosy do urny, mówią, że przyszli tu z przekonania, nie z obowiązku.
6: Bardziej z przekonania i z rozsądku, kto będzie włodarzem.
5: Ważne z punktu widzenia krakowian wybory?
3: Uważam, że są bardzo ważne. Liczy się siła głosu ludu.
5: Sprzed obwodowej komisji wyborczej nr 11 w Krakowie Maciej Pałachicki.
2: Przedterminowe wybory w Krakowie przebiegają spokojnie. Do tej pory policja otrzymała jedno zgłoszenie naruszenia ciszy wyborczej poprzez agitację w internecie. Lokale wyborcze, przypominamy, będą otwarte w Krakowie do 21, a godzinę wcześniej o 20. Rozpocznie się wieczór wyborczy RMF FM we współpracy z Polsat News. Reporterzy będą w sztabach najważniejszych kandydatów, skąd na bieżąco przekażą pierwsze reakcje i komentarze. Oddamy także głos mieszkańcom stolicy Małopolski. A teraz uwaga kierowcy, utrudnienie na drodze krajowej nr 46 w Śląskiem na odcinku Lubliniec-Kochanowice w pobliżu miejscowości Kochcice. Zderzyły się 2 samochody i 1 osoba ucierpiała. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. O poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF-u, z której korzystają siły USA, informuje brytyjska policja. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Baza jest od pierwszych tygodni wojny z Iranem używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe, wykorzystywane do strzału statków w cieśninie Ormus. Starania Polski o utworzenie w naszym kraju stałej bazy wojskowej USA będą tematem rozmowy na antenie radia RMF24. Za chwilę gościem Krzysztofa Urbaniaka będzie dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Polecamy naszą informacyjną stację.
7: Aktywny weekend z faktami RMF FM.
2: Reprezentant Kenii zwyciężył w 48. maratonie warszawskim. Dystans 42 km i 195 metrów pokonał w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Finał zawodów na linii mety maratonu przy stacji metra Świętokrzyska w stolicy. Obserwuje nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, obok ciebie są najszybsi Polacy. Co od nich usłyszałeś?
8: Tak, przed chwilą rozmawiałem tu ze srebrnym medalistą, jeśli chodzi o Polaków, Konradem Obremskim. Dynamicznie przekroczył linię mety. Jego czas to 2 godziny i 32 minuty. Jest zadowolony, choć mówi, że mogło być jeszcze lepiej.
9: Tak jest, nowa życiówka. No cóż, liczyłem na 2 minuty szybciej. Takie są zasady maratonu.
8: Słońce w Warszawie, płaska trasa, dobre warunki?
9: Bezwiecznie, dobre warunki. Słońce tylko pod koniec.
8: O czym się myśli, gdy przekracza się tu linię mety?
9: Dzięki Bogu już koniec.
8: I tutaj linię mety przekraczają właśnie kolejne zawodniczki i kolejni zawodnicy. Jest też nowy rekord kobiet w maratonie warszawskim. Reprezentantka Węgier pokonała tę trasę dzisiaj w czasie 2 godzin i 24 minut. I to jest najlepszy wynik kobiet.
2: Koniec września to dobry moment, żeby rozpocząć przygodę z morsowaniem. Ale jak powinno wyglądać pierwsze wejście do coraz chłodniejszej wody? Najważniejsze, żeby nie przesadzić z czasem i odpowiednio przygotować organizm. Przekonuje pani Ewa z Sopockiego Klubu Morsów, z którą rozmawiał nasz reporter Stanisław Pawłowski.
10: Proponujemy rozgrzewkę, a jak nie, to niech pobiega po plaży. Zawsze te mięśnie są rozgrzane, zawsze są rozluźnione i wtedy inaczej się wchodzi do tej wody.
11: To jak się zanurzyć i ile czasu być?
10: Każdy indywidualnie. Nie ma tak, że musisz siedzieć 5 minut czy 10, bo to jest dla twojego zdrowia. Nie, nieprawda. Wchodzimy, bawimy się, skaczemy, pływamy, wychodzimy, biegamy jeszcze raz po plaży, wracamy, wchodzimy drugi raz. Nie czujemy wtedy zimna, nie czujemy niczego.
11: Przyjemniejsze wejście.
10: Super jest wejście i wtedy wychodzimy naprawdę rozgrzani.
2: I jak dodaje pani Ewa, która morsuje już od 20 lat, najpierw warto sprawdzić zdrowie, a do wody najlepiej wejść z kimś doświadczonym.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Ale też, jeżeli ktoś ma problem z zimną wodą, to niech sobie morsuje w ciepłej wodzie. My tego nie będziemy...

Pośród roślin, co zdobią nasz szalony glob, jedna zwłaszcza mnie wzrusza. Wciąż słońca ciekawa, nie jest to smukła róża, ni potężny dąb, ale trawa, zielona trawa. Mogą przejść po niej czołgi bezlitosnych wojsk, może tłum ją stratować w radosny karnawał, ale ona podźwignie wątłą postać swą, dzielna trawa, zielona trawa. Nawet pożar, co niszczy wszystko, co się da, co, jak mówią, za sobą nic już nie zostawia. Kiedy zgaśnie, to z deszczem znowu życiem gra zwykła trawa, zielona trawa. Jeszcze jedną właściwość ta roślina ma, taką, która na jawną bezczelność zakrawa. Gdy ją przestrzec, to w górę uparcie się pcha właśnie trawa, zielona trawa. Ciągle szukam w śmietnisku wieloznacznych słów, takich, które brzmieć będą prawdziwie. Bywa czasem, że pęka rozpalony mózg, myśl się gubi, sens nagle urywa. Dookoła prześmiewców zaślinionych tłum, którzy wiersze nicują jak szmaty. I rzecz jasna, fachowcy od czystości dusz, szukający w piosenkach rozpaczy. Póki jeszcze gitara wiernie słucha mnie, odpowiada na palców wezwanie. To choć czasem niełatwo, ale jednak chcę wasze serce poruszyć i pamięć. Kiedy widmo zwątpienia zacznie nękać was, gdy się skończy z sumieniem zabawa, wtedy właśnie spróbujcie chociaż jeden raz być tak mocni, tak mocni.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

oczy pełne chmur, spadnie z nich błękitny deszcz. Czarny chwył sznur każdym gestem tangarysz.

lecz nie drży w dłoni mej twa ręka. I wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa. Błogosławiłam, przeklinałam duch holde kunst.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Mamy dla was w tym momencie fakty w RMF FM. Ewa Kwaśnie, zapraszamy.
2: Głosowanie na prezydenta Krakowa przebiega spokojnie i powinno zakończyć się planowo o 21:00. Ostateczne wyniki około 3-4 rano. Takie informacje podaje Miejska Komisja Wyborcza. Do modlitwy o wstrzymanie wojen na całym świecie i pojednania między narodami wzywa Leon XIV podczas mszy w Lourdes we Francji. W faktach także o utrudnieniach na autostradzie A4 na Podkarpaciu. Wszystkie komisje wyborcze zostały otwarte o czasie, głosowanie przebiega spokojnie i zakończy się planowo o 21:00. Tak informuje przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, sędzia Krzysztof Dyl. W stolicy Małopolski odbywają się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Ma on zastąpić odwołanego w maju w referendum Aleksandra Miszalskiego. Na konferencji prasowej Miejskiej Komisji Wyborczej był reporter RMF FM Maciej Pałachicki. Maćku, o czym trzeba pamiętać, wybierając się na głosowanie?
3: Sędzia Krzysztof Dyl przypomniał o konieczności zabrania ze sobą do lokalu wyborczego dowodu tożsamości, a także o tym, że jeden z kandydatów, którego nazwisko znajduje się na karcie wyborczej, wycofał się i nie należy na niego głosować.
4: Pamiętajmy o tym znaku X w kratce przy kandydacie, którego popieramy. Jakakolwiek inna konfiguracja może spowodować to, że głos będzie nasz nieważny. Pamiętamy o tym, że jeden z kandydatów jest wykreślony. Patrzymy na nasze obwieszczenie, które znajduje się, wiemy, który to kandydat. Oddanie głosu na niego powoduje, że głos jest nieważny.
3: Wszystko wskazuje na to, że ważne głosy będą liczone już od godziny 21:00, a wyniki wyborów powinniśmy poznać około 3-4 jutro nad ranem. Z Przedmiejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie Maciej Pałachicki.
2: To fakty w RMF FM, relacje na żywo ze sztabów, komentarze i rozmowy z krakowianami. Krakowski Wieczór Wyborczy RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News już dzisiaj. W faktach teraz w studiu krakowski reporter RMF FM Maciej Sołtys.
5: Dzień dobry.
2: Cię. Maćku, będzie się działo, prawda?
5: Tak,
2: a jak
5: jest.
2: To wszystko będzie wyglądało? Opisz proszę.
5: Zaczynamy o 20:00. To będzie specjalny program RMF FM. Będą relacje ze sztabów kandydatek i kandydatów. Oczywiście z reakcjami też na pierwsze sondażowe wyniki. Do studia zaprosimy ekspertów, polityków i ludzi ze świata biznesu oraz kultury. Oni skomentują dla was to, jak w pierwszej turze zagłosowali krakowianie i czy przekłada się to na ogólnopolską politykę. Ale co równie ważne, nasi dziennikarze będą też na ulicy, bo głos oddamy mieszkańcom Krakowa. Od 20:00 Krakowski Wieczór Wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Ich program Kraków Wybiera już od 19:10, a całość będzie do zobaczenia również na kanale RMF 24 na YouTubie.
2: Maciej Sołtys, dziękujemy, polecamy i zapraszamy na ten wieczór. A teraz uwaga kierowcy, utrudnienie na A4 na Podkarpaciu między węzłami Rzeszów-Zachód, Sędziszów. W pobliżu miejscowości Boreczek zderzenie 3 pojazdów. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Legnicy.
6: Fakty ze świata.
2: Do modlitwy o wstrzymanie wojen na całym świecie i pojednanie między narodami wzywał Leon XIV. Papież odprawił mszę świętą na błoniach Sanktuarium Matki Bożej w Lourdes we Francji.
7: W wielkiej mszy odprawionej przez papieża w Lourdes w czasie trzeciego dnia jego wizyty we Francji uczestniczyło ponad 150 tysięcy wiernych, którzy znajdowali się głównie przed znanym na całym świecie sanktuarium maryjnym. Zwracając się do osób chorych, które przybywają masowo do Lourdes w nadziei na to, że ta pielgrzymka poprawi ich stan zdrowia, Leon XIV pośrednio skrytykował władze Francji, które niedawno częściowo zalegalizowały eutanazję w tym kraju. Papież ostro skrytykował dążenie do, cytuję, zmniejszenia wartości ludzkiego życia. Po południu Leon XIV ma spotkać się za zamkniętymi drzwiami w Lourdes z 7 ofiarami przemocy seksualnej ze strony duchownych. Dzisiaj rano wezwał francuskich biskupów, by wykazali odwagę w rozwiązywaniu tego problemu.
2: O czym donosił korespondent RMF FM Marek Gładysz. Brytyjskie gospodarstwo pobiło rekord Guinnessa. Na jego terenie stworzono gigantyczny portret Sir Davida Attenborough, autora słynnych programów przyrodniczych. Dziennikarz w tym roku obchodził swoje 100. urodziny.
8: Sir David Attenborough. 10, 9.
9: Do stworzenia tej niezwykłej mozaiki wykorzystano ponad 10 tysięcy dyń i kabaczków. Dzieło ma powierzchnię ponad 218 metrów kwadratowych, a twarz Sir Davida Attenborough widoczna jest z kosmosu. Farma, na której ułożono ten niezwykły hołd, pobiła tym samym zeszłoroczny rekord, kiedy to z dyń ułożono wizerunek króla heavy metalu Ozziego Osborna. Organizatorzy podkreślają, że po zakończeniu wystawy żadna dynia się nie zmarnuje. Trafią one na stoły lokalnych mieszkańców oraz do wiejskich gospodarstw jako pasza dla zwierząt.
2: Informował z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Dzisiaj Światowy Dzień Turystyki. O tym, jak podróżują Polki i Polacy, powie już za chwilę w Radiu RMF 24 gość Krzysztofa Urbaniaka, Eugeniusz Triasun, ekspert z jednego z portali rezerwacyjnych. Polecamy tę rozmowę. O 14:00 nowe fakty. Zapraszam już w imieniu Mateusza Bożka. Ja pięknie dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Czy niedzielny spacer też jest formą turystyki? Pytam w Światowy Dzień Turystyki i odpowiem.

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Niecodzienne zbiegowisko na śródmiejskim rynku, w oknach, bramach i przy studni, w kościele i w szynku. Straganiarzy, zakonników, własnów i karzełków, roi się pstrokatem rowie, roi się wśród zgiełku. Praca stała się zabawą, a zabawa pracą. Toczą się po ziemi kości, skarg się sypią pióry. Nic nie znaczy ten, kto nie gra, ci co grają tracą.

0: Skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
1: Tak było prawie 150 lat temu.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
2: Topnieją sople, coraz cieńsze grzebie, dumne czapy, kapelusze paradują jak fortece. Ale, cóż gdy w południe czują już się nie tak pewnie. Ale, cóż gdy w południe czują już się nie tak pewnie. Szaliki, płaszcze rozwiązują z zimą pakty, swobodnie łopocą na wietrze. Ale, cóż gdy pod wieczór czują znów się nie tak pewnie. Ale, cóż gdy pod wieczór

powie, że to krokusy już tak rozmawiają. Ale, ale mało kto wie, że to

Czy nie pora byś zechciała inaczej już spojrzeć? Ale, przyjdzie wiosna i zatęsknię.

napisał ktoś na tej kartce króciutki wiersz. Świata raczej mam dość, ale czasem mi brak trochę czasu, bym mógł poukładać

Czasem wieje z tych ścian, lepiej niech zimna biel wchłonie jak ślady sań, czarnych liter niezgrabny ścierk. Przecież wybrałaś, co masz, kartka odbija twą twarz, przestrzeń przecięta.

0: domem.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Zapraszam, Mateusz Bożek.
3: Jestem, zapraszam. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z autostrady A4 w Opolskie. Jeśli jedziecie tą trasą, dajcie głośniej. Później Kraków, który dziś wybiera nowego prezydenta. A w Warszawie kibice powitali naszych siatkarzy, którzy do kraju wrócili ze złotym medalem Mistrzostw Europy. Jedna osoba została ranna w zderzeniu ciężarówki i auta osobowego na autostradzie A4 w pobliżu Jaśkowic koło Opola. Jezdnia w kierunku Katowic jest zablokowana. O naruszeniu kodeksu wyborczego w trakcie przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa informuje rzecznik miejskiej policji Piotr Szpiech. W jednej z komisji na Woli Justowskiej starszy mężczyzna podarł kartę do głosowania i wyrzucił ją do kosza na śmieci. Potem opuścił lokal wyborczy. Policja zna jednak jego tożsamość. Mężczyźnie grozi kara do 2 lat więzienia. Około godziny 4 nad ranem mamy poznać ostateczne wyniki przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa. Do tej pory, jak mówiliśmy w faktach, głosowanie przebiegało spokojnie, z tym jednym wyjątkiem. Lokale wyborcze zostaną zamknięte do 21:00, przypomina przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, sędzia Krzysztof Dyl.
4: Obwodowe komisje wtedy przystąpią do liczenia tych głosów, no i tak spodziewamy się, że około 22:00 zaczną te protokoły do nas spływać. No i my te protokoły będziemy wprowadzać i liczyć, jakby sumować te głosy. No i to ostateczny wynik podamy prawdopodobnie gdzieś nad ranem, godzina 4:00, tak szacuję tutaj. Jeśli w tych wyborach, które teraz się odbywają, nikt nie zdobędzie przynajmniej więcej niż połowy głosów, no to odbędzie się głosowanie powtórne.
3: Informował szef Krakowskiej Komisji Wyborczej. O 20:00 na godzinę przed końcem głosowania na antenie RMF FM rozpocznie się wieczór wyborczy, który przygotowujemy we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej już od 19:10 Kraków wybiera w Polsat News. Pilna informacja teraz w faktach. Pożar hali o wymiarach 12x40 metrów w krakowskiej Nowej Hucie. W środku składowane były środki do dezynfekcji. Nie ma informacji o poszkodowanych. Do tego tematu wrócimy. W RMF FM sprawdzajcie fakty. Trzeba rozmawiać z Władimirem Putinem, przekonuje opozycja, komentujący zaproszenie prezydenta Rosji na grudniowy szczyt G20 do Stanów Zjednoczonych. Polskę reprezentować będzie w Miami Karol Nawrocki. Zupełnie inaczej rolę prezydenta widzi koalicja rządowa. Na linii reporter RMF FM Michał Radkowski. Witaj,
5: Michale. Dzień dobry, witam.
3: Rozmawiałeś z politykami, jak komentują tę sprawę?
5: Radości nie ma, no może poza Konfederacją. Jej europoseł Stanisław Tyszka uważa, że trzeba rozmawiać z Putinem.
6: Bardzo bym się bał takiej sytuacji, w której w momencie, gdy kończy się wojna na Ukrainie, wszyscy przyjdą do robienia interesów z Rosją, tylko nie Polska, dlatego że cała nasza klasa polityczna jest chorobliwie antyrosyjska.
5: Kamilowi Bortniczukowi z PiS nie podoba się zaproszenie dla Putina, ale dostrzega w nim drugie dno.
7: Stany Zjednoczone pewnie mają też większą wiedzę na temat tego, co się dzieje w polityce międzynarodowej i na rolę Putina. Być może dzięki temu uda się na przykład zapobiec jakiemuś atakowi, co byłoby korzyścią.
5: Z kolei Tomasz Trela z Lewicy kompletnie nie rozumie zachowania Trumpa i liczy na szybką reakcję prezydenta.
8: Mam nadzieję, że Karol Nawrocki zrobi wszystko, żeby odwieźć Donalda Trumpa od tej decyzji.
5: Na razie jednak słychać, że Karol Nawrocki, mimo zaproszenia Putina, weźmie udział w szczycie G20.
9: Złoty medal w faktach RMF FM.
3: Tłumy kibiców powitały na lotnisku Chopina w Warszawie siatkarskich mistrzów Europy. Polscy zawodnicy wrócili do kraju po tym, jak pokonali wczoraj Francję 3-1 w finale rozgrywek i wrócili do kraju z medalem.
10: Polska!
3: Jak sami słyszycie, na lotnisku Chopina euforia. A na miejscu jest dziennikarz RMF FM Cezary Dziwiszek. Połączymy się z nim w kolejnych faktach. Dodam, że dzięki wygranej w finale Polacy są pewni występu na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles za 2 lata. Historyczne lub współczesne, eleganckie i bogato zdobione. Wśród nich garnitury, a nawet suknie ślubne. Teatr Muzyczny w Łodzi wyprzedaje kostiumy ze spektakli. Jest ich około 1500. Nasza reporterka Agnieszka Wederka nie mogła się oprzeć takiej okazji. Rozmawiała również z innymi kupującymi.
11: Widzę, że zakupy się udały.
12: Bardzo tak. Kupiłam chyba 10 kilo kostiumów. Tutaj mam suknię do menueta, mam 2 fraki męskie, mam piękne zwiewne sukienki do walca.
13: Na tej wyprzedaży jeszcze nadal, pomimo że to jest trzeci dzień,
11: pytań i jest w czym wybierać.
0: Tak, kolega tutaj dzielnie co pół godziny dowozi kolejne partie kostiumów. Spełniamy wolę i oczekiwania naszej publiczności, która przychodzi tłumnie, oczekuje konkretnych rzeczy.
10: Na razie szukam na Halloween, bo z tych dawnych strojów już wyrosłam.
11: Ten króliczek, co tata pokazywał, wchodzi w grę?
10: Dla mnie chyba nie, ale może dla taty.
3: Dziś ostatnia okazja na to, by przyjść i znaleźć coś dla siebie. Teatralny magazyn będzie otwarty jeszcze do 16:00.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

Im bardziej jasno, tym mniejsza przejrzystość rzeczy i zjawisk, choć kartę mam czystą. Rasowa kwestia i kwesta dla głupców. Im szybciej zgasnę, tym ciemniej.

za szczerość, mam dosyć pieniędzy. Umieram z przesytu wśród tych, co mrą w nędzy. Czekaniem zabijam paciorki różańca, a picie pod skórą.

szczęście i nic nie wiem. Usycham z niewiedzy jak jabłko na drzewie, wciąż stojąc na warcie, trwam w przemijaniu.

0: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
1: I to już w XIX wieku.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przed wami ludzie czynu i próżniacy, szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

w kącie zagnieździ się bieda. Porozum do głowy, pobiegnę, niech powie, co sprzedać, by siebie nie sprzedać. Zapiszę śnieg.

koniec dnia. Czerwonym pachnie winem, szkarłat ciemny przelewa się w czerń. Czy owioniesz mnie z

jestem sam. Ciebie już przy mnie nie ma. Gdy wszystko chcę ci dać. Koniec dnia.

0: trzy.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Przy mikrofonie Mateusz Bożek, witamy.
3: Witam, zapraszam. A zaczynamy od tragicznego wypadku kolejowego w Łódzkiem. Jedna osoba zginęła po tym, jak osobówka zderzyła się z pociągiem. Kraków wybiera nowego prezydenta. Do końca głosowania zostało jeszcze 5 godzin. W faktach także o problemach szwedzkiej kadry przed jutrzejszym meczem z Polską w piłkarskiej Lidze Narodów. Kolejna tragedia na torach w Łódzkiem, w Kopytłowie, w powiecie wieluńskim, na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Samochód osobowy zderzył się z pociągiem pasażerskim. Zginęła jedna osoba, inna została ranna.
4: W samochodzie osobowym podróżowały dwie osoby. 30-letnia kobieta, która po udzieleniu pomocy na miejscu zdarzenia została przetransportowana do szpitala, oraz 30-letni mężczyzna, który pozostawał zakleszczony w pojeździe. Strażacy oczywiście wydobyli tego mężczyznę, przekazali zespołowi ratownictwa medycznego, który niestety stwierdził zgon mężczyzny.
3: Pociągiem relacji Kraków-Poznań podróżowało 250 pasażerów. Nikt z podróżnych nie ucierpiał, informuje Jędrzej Pawlak, rzecznik łódzkiej policji. Tory w tym miejscu są nieprzejezdne. Okoliczności śmierci mężczyzny bada prokurator. Dwie osoby zostały natomiast ranne w wypadku również na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta osobowego wjechał pod szynobus. Z pociągiem jechało 5 osób, nikomu nic się nie stało. Okoliczności tego wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Krakowianie spośród 7 kandydatów wybierają dziś nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Głosować mogą jeszcze do 21:00. A z tymi, którzy już zagłosowali, rozmawiał reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
5: Staram się wykorzystywać okazję, jeżeli jest głosowanie, to zawsze chodzę.
6: Przypomniało mi się, że dzisiaj są wybory. Rano usłyszałam w radio i przyszłam po prostu zagłosować.
7: Uważam, że powinniśmy z tego korzystać, bo to jest demokracja.
8: No, żeby później nie być rozczarowany. Każde wybory, co są, to ja idę, każdym razie.
9: Mamy demokrację, trzeba z niej korzystać.
10: To ważne wybory dla Krakowa?
11: Sądzę, że bardzo ważne dla Krakowa, natomiast właściwie jak ten Kraków dalej ma się naprawdę rozwijać, to dlatego mnie martwi.
3: Przypomnę, że ostateczne wyniki głosowania będą znane około godziny 4 nad ranem.
12: Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
3: Brytyjska policja zatrzymała 5 mężczyzn pod zarzutem przygotowywania zamachu terrorystycznego na bazę lotniczą RAF Fairford, z której korzystają siły Stanów Zjednoczonych. Ze względu bezpieczeństwa ewakuowano mieszkańców 85 domów z pobliskiej wioski Welford. Baza jest używana przez Amerykanów do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. Szwecja ma kłopoty przed jutrzejszym spotkaniem z Polską w piłkarskiej Lidze Narodów. Z powodu kontuzji zgrupowanie reprezentacji musieli opuścić napastnik Aleksander Isak oraz obrońca Hjalmar Ekdal. Nie przewiduje się powołania zawodników na ich miejsce. Mecz Szwecja-Polska, początek tego spotkania, przypomnę, jutro o 20:45. Mistrzostwo Europy obronione, czas na zasłużony odpoczynek. Nasi siatkarze, świeżo upieczeni złoci medaliści, wrócili do kraju. Na lotnisku Chopina w Warszawie zostali przywitani przez tłum fanów, a potem poświęcili chwilę dziennikarzom.
13: Złoty medal Mistrzostwa Europy jest, awans na igrzyska jest, to teraz urlop jest, ewentualnie jak długi, kiedy wracasz do klubu?
14: No, ostatniego, powiedzmy, gwizdka, 8 dni, także czas płynie. Powolutku, w domu, na spokojnie, gdzieś tam z rodziną, jakiegoś może grilla jeszcze przy ładnej pogodzie zrobię.
3: A z Kamilem Semeniukiem rozmawiał nasz dziennikarz Cezary Dziwiszek. Wkrótce emocje klubowe. Sezon Tauron Ligi Siatkarzy rusza w połowie października.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

żył. Pierwsza naiwna w recepcji czyta o antykoncepcji i o swym królewiczu marzy. W szatni zostały dwie kamizelki, wszędzie popłoch wielki, może nad ranem przyjdzie kontroler. Już 4:00 na zegarze, znów wirują na

kontrolowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla siebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

czystej miłości wypalone. Został tylko tomik wierszy, kilka wódek gdzieś na stronie, wypijany, bo się spieszył. Czas i pociąg niewyraźny, strefa jakaś zakażona, spacer gdzieś na miejscu.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Studio Faktów, przy mikrofonie Mateusz Bożek, witamy.
2: Witam, jestem, zapraszam. 4 osoby poszkodowane w wypadku w Górkach na Mazowszu podczas regionalnego święta hodowców koni. Wśród poszkodowanych jest dziecko. Dla kierowców ważne informacje z Krajowej Dziesiątki w Kujawsko-Pomorskim. Reprezentacja Polski w piłce nożnej szykuje się do kolejnego starcia w Lidze Narodów. Rywalem Szwecja. Cztery osoby, w tym dziecko, ucierpiały w miejscowości Górki w powiecie garwolińskim na Mazowszu. Spłoszony koń wbiegł tam w grupę widzów podczas regionalnego święta hodowców koni. Dwie osoby z lekkimi obrażeniami trafiły do szpitala. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przepięty do bryczki koń nagle się spłoszył. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej Dziesiątce w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim. To na odcinku Bydgoszcz-Piła. Zderzyły się tam dwa motocykle, wprowadzono ruch wahadłowy. Mieszkaniec Rybnika zatrzymany za oszustwa popełnione na terenie Niemiec. Mężczyzna był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. Szczegóły zna reporter RMF FM Marcin Buczek. Gdzie doszło do zatrzymania i o jakie oszustwa chodzi?
3: Mężczyznę w miejscu pracy zatrzymali policjanci z Gliwic. Sprawa dotyczy oszustw sprzed 2 lat. Zajmuje się nią niemiecka prokuratura. Jak informują policjanci, poszukiwany miał złożyć ubezpieczycielowi 16 fałszywych orzeczeń lekarskich, wyłudzając w ten sposób wypłatę świadczeń. Chodzi o prawie 34 tysiące złotych. Zatrzymanemu grozi za to do 10 lat więzienia. Na wniosek prokuratora sąd aresztował mężczyznę na miesiąc.
4: Tym żyje Kraków.
2: Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, bez poważniejszych incydentów, informuje przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl. Odnotowano jeden przypadek złamania ciszy wyborczej i jedno złamanie kodeksu wyborczego, kiedy jeden z głosujących podarł swoją kartę. Na konferencji Miejskiej Komisji był Maciej Połachicki. Krakowianie mają na kartach do głosowania 8 nazwisk, ale mogą zagłosować tylko na 7 kandydatów. Co z głosem oddanym na tego skreślonego?
5: Jak wyjaśnił sędzia Krzysztof Dyl, nazwiska kandydata, który się wycofał, nie wykresza się z kart do głosowania. Prawo też nie przewiduje w takim przypadku drukowania nowych kart.
6: Nie drukujemy ich ponownie, no bo to wycofanie mogłoby nastąpić nawet dzień przed tym głosowaniem, czy nawet w dniu głosowania tak naprawdę mogłaby zaistnieć sytuacja, że któryś kandydat się wycofuje. Takich kart od nowa się nie drukuje, żeby było bez tej osoby. No i teraz co się stanie, jeżeli postawimy 2 znaki X, jeśli postawimy na jakiegoś kandydata, który bierze udział i na tego kandydata, który nie bierze, no to taki głos jest uznany za ważny.
5: Należy jednak pamiętać, że głos oddany tylko na kandydata, który się wycofał, czy 2 innych kandydatów, będzie głosem nieważnym. Sprzed Miejskiej Komisji Wyborczej Maciej Pałachicki.
2: Na stadionie w Solnej ostatni trening naszej kadry przed meczem ze Szwecją w piłkarskiej Lidze Narodów. To właśnie Szwedzi w marcu pokonali nas w barażach, przez co biało-czerwoni nie pojechali na mundial. Trening kadry śledzi Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Czy nasza reprezentacja traktuje ten mecz jako rewanż?
7: Dobry wieczór. W naszej reprezentacji raczej nigdy do tego spotkania nie podchodzi jak do rewanżu. Chociaż jak przyznał selekcjoner kadry Jan Urban, porażka marcowa i brak awansu na Mistrzostwa Świata była ogromnym ciosem, a jutrzejszy mecz może być kolejnym krokiem w rozwoju naszej reprezentacji.
8: Jeśli jesteś w stanie powalczyć i zdobyć punkty na takim terenie jak Szwecja, to znaczy, że z każdą drużyną możesz te punkty zdobyć.
7: Mówił selekcjoner naszej kadry Jan Urban, który przyznał także, że nie zobaczymy już na lewej obronie Jakuba Kiwiora, bo to rozwiązanie kompletnie nie sprawdziło się w meczu z Bośnią i Hercegowiną, a zdecydowanie bliżej gry na tej pozycji jest Przemysław Frankowski. Ze stadionu w Solnej Wojciech Marczyk.
2: Szwecja-Polska, przypomnę, mecz jutro, początek o 20:45.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Na zegarach 3 po 18 to RMF w trasie Mateusza Pyrchał. Raz jeszcze dobry...

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Płynie rzeka wąwozem, jak dnem kolejny, która sama siebie żłobiła. Rosną ściany wąwozu z obu stron, coraz wyżej, tam na górze są.

A na ścianach wysokich pasy barw i wyżłobień tej rzeki historia tych brzegów. Cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie wbrew sobie.

Są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika. Niewidoczne, bagienne są sidła, ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść płonna i ciemna, niech się

a jednak byliśmy do siebie tak podobni, że leniwe smoki przeciągające się w powietrzu musiały nas uważać za braci i siostry bawiących się zgodnie w słonecznym ogrodzie. Tylko my o tym nie wiedzieliśmy, zamknięci każdy w swojej skórze osobni, nie w ogrodzie na gorzkiej ziemi. A jednak byliśmy do siebie tak podobni, mimo że każdy źdźbło trawy miało własny los, każdy wróbel w podwórzu, każda mysz polna, a niemowlę, które dostanie na imię może Jan, może Teresa, rodziło się na długie

0: że cię tu nie.
1: Szkoda, kochanie.
0: Siedziałabyś na sofie, ja na dywanie. Chustka byłaby twoja, moja kapiąca łza. Albo na odwrót płacz, ty pociecha ja.

szkoda, kochanie, srebrny księżyc na czarnym nieba ekranie. Na przekór astronomom oddawałbym co noc zażetą na automat, by usłyszeć twój głos. Szkoda, że cię tu nie ma na tej półkuli, myślę, siedząc na ganku w letniej koszuli i

0: myślę, siedząc na ganku w letniej koszuli i z puszką Heinekena. Zmierzch, krzyk mew, liści szmer. Co za zysk z zawłonienia, jeśli tuż po nim śmierć.
1: RMF Piosenka Literacka.

Masz ochotę na trzymającą w napięciu historię albo wyjątkową rozmowę? Zapraszamy do RMF On. Tu znajdziesz podcasty na każdy nastrój. W stylu Krychowiaka wywiady legendy piłki nożnej z gwiazdami. Czarne skrzynki. Największe katastrofy minuta po minucie. Kaja zaprasza, czyli spotkania artystki z fascynującymi gośćmi. Bratnie dusze o miłości bez filtra i mnóstwo innych propozycji. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl.

Dziś tu czekają na Ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty, sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

tutaj spał. Jestem niewinna, przysięgam, ile sił. To był ktoś inny tutaj żył.

ty i tobie też. Przekonasz się, nauczysz się, pogodzisz jeszcze się. To wiem z wszystkim, co dziś, co jeszcze nie. Także i ty i tobie też. Choć wiele jeszcze pragniesz, chcesz, zrozumiesz sam, przekonasz się, że głupstwem był tyle chcieć. W ramiona czyjeś rzucić się i rozpłomienić wokół świat. Nauczysz się odwrócić się i obojętną unieść twarz. Nauczysz się i tego ty, choćbyś chciał wołać, za kimś biec. To niemożliwe mówić im, przekonasz się, potrafisz też. Przystanąć przejdzie, sobie rzec, to przejdzie, przejdzie. Nic to nic.

ty i tobie też. Te lekcje są pisane, wiesz. Ironia, cienkość, krwina, śmiech. Jak to się czyta? Poznasz szybko.

splunąć chciał. I co dziś draństwem, świństwem zwierz, także i ty, i tobie też. O nie martw się, to ręczę ci, sam nie najgorszy będziesz w tym. Z wszystkiego, co się zdarza nam, tak mało pewnych rzeczy znam, jak obojętność, uwierz mi. Dlaczego miałbyś lepszy być? Na skrzydłach nie ulecisz wzwyż, po ziemi tylko musisz iść.

długo będziesz stał. O, nie wstydź się, że będzie tak, że dłońmi swą zakryjesz twarz. Pomyślisz, nie tak miało być, ale uśmiechniesz się, bo znasz, spokojnie przejdzie.

0: skandal. Znana warszawska influencerka prześladowana przez stalkera.
1: Tak było prawie 150 lat temu.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Tu rządzą wielkie ambicje i jeszcze większe namiętności. Dacie się porwać do tego świata?
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

0: którego.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Słuchajmy najnowszych informacji z kraju i ze świata. Przy mikrofonie Mateusz Bożek.
3: Na początek Kraków, który głosuje w przedterminowych wyborach prezydenckich. Do końca głosowania zostały 2 godziny. W RMF FM i RMF 24 dziś specjalny wieczór wyborczy. Zajrzymy też do Łodzi, która rozbłysła tysiącami świateł. Ma w faktach sportowych siatkówka i powrót naszych złotych medalistów z Mistrzostw Europy. Niespełna 2 godziny zostały do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Mieszkańcy wybierają dziś nowego prezydenta miasta. Startuje 7 kandydatów, choć na karcie do głosowania jest 8 nazwisk. To dlatego, że jeden z kandydatów się wycofał po tym, gdy karty zostały już wydrukowane.
4: Takich kart od nowa się nie drukuje, żeby było bez tej osoby. Rozwiązanie jest takie, że jest obwieszczenie dodatkowe. Komisja obwodowa informuje dodatkowo o takiej sytuacji, że na tego kandydata nie głosujemy. No i teraz co się stanie, jeżeli postawimy te dwa znaki X, jeśli postawimy na jakiegoś kandydata, który bierze udział i na tego kandydata, który nie bierze, no to taki głos jest uznany za ważny. Oddany na tego kandydata, tego dodatkowego. Jeżeli postawimy jakąś większą ilość znaków X przy 2 kandydatach, którzy biorą udział, no to głos jest uznany za nieważny.
3: Wyjaśnia przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, sędzia Krzysztof Dyl. Przypominam, że o 20:00 startuje krakowski wieczór wyborczy w RMF FM we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Wcześniej, już za niecałe 10 minut, Kraków wybiera w Polsat News. W Szwajcarii zakończyło się z kolei referendum dotyczące zaostrzenia zasady neutralności kraju. Forsowana przez skrajną prawicę inicjatywa miała m.in. znieść możliwość nakładania sankcji na Rosję. Jednak po podliczeniu głosów okazało się, że pomysł nie zyskał poparcia większości głosujących. Wielotysięczna manifestacja przeszła ulicami Madrytu. Demonstranci protestowali przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu i eksmisji 87-letniej kobiety z lokalu, która wynajmowała go od 70 lat. Domagali się też wzmocnienia ochrony lokatorów. Według hiszpańskiego dziennika ABC po zakończeniu manifestacji setki osób zajęły plac Puerta del Sol i rozbiły tam namioty. Związek najemców wzywał do okupacji placu w ramach walki o prawa do mieszkań.
0: Wieczorne fakty RMF FM.
3: Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem zbiera plakaty, banery i stare szyldy. Wszystko, co zasłania krajobraz. Chce przerobić też pecące miasto reklamy na symboliczną panoramę Tatr. Do współpracy muzeum zaprosiło znanego artystę Huberta Czerepoka, który apeluje do mieszkańców o włączenie się do tej akcji.
5: Żeby wszystkie osoby, które chciałyby w tym wziąć udział, przyniosły do Okrzy fragmenty banerów, billboardów, nie wiem, szyldów, czegokolwiek, co uznają, że gdzieś tam leży albo już odpada. I żeby z tego zrobić rodzaj panoramy Tatr widzianej z równi Krupowej, z fragmentu, którą każdy będzie mógł kawałek ten swój unieść i spróbujemy zasłonić to, co widzimy z równi.
3: Zachęca Hubert Czerepok. Łódź dzisiaj stała się stolicą świateł. W mieście trwa Light Move Festival. Mieszkańcy i turyści mogą podziwiać iluminacje wyświetlane na zabytkowych i najbardziej charakterystycznych miejscach na mapie Łodzi.
6: Czy są jakieś takie miejsca, które by pani poleciła może?
7: Parki są zachwycające, Park Sienkiewicza jak najbardziej.
8: Fajna była na pasażu Schillera z tym motywem tej twarzy. No i ta kula dyskotekowa jeszcze mi się podobała też w Parku Sienkiewicza właśnie.
9: Ja bym powiedziała, że dla mnie największym szokiem zawsze jest najbardziej prozaiczna odpowiedź, czyli ulica Piotrkowska, bo ona się rzeczywiście zmienia, mimo tego, że jest i tak bardzo ładna, to nocą te zmiany kolorów i tak dużo dają do całego odbioru miasta.
3: Usłyszała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka. Festiwal Światła w Łodzi potrwa do północy.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
3: A na fakty sportowe w RMF FM zaprasza Cezary Dziwiszek. Witamy.
10: Dobry wieczór. Najpierw oddam nomen omen pole siatkarzom, bo zasłużyli po prostu. Podwójni mistrzowie Europy wrócili już do kraju 15 utalentowanych, eleganckich panów ze złotymi medalami naszej. Plus jeden, być może najważniejszy, no bo ktoś w końcu musiał ten wóz pokierować. Proszę państwa, wysoki sądzie, to jest Profesor Nikola Grbicz.
11: Zespół i zawodnicy, z którymi ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze.
10: Bohaterowie z Sofii i z Mediolanu mają po około tygodniu wolnego. Potem rusza sezon klubowy. No to teraz piłkarze. Jutro gramy ze Szwecją w Lidze Narodów. Szwecja, skojarzenia nasuwają się same. Meble, potop. No i przegrany w marcu baraż o Mistrzostwa Świata.
12: Moje emocje co do tamtego spotkania są zupełnie inne, no bo ja to oglądałem w telewizji. Myślę, że warto się skupić po prostu na tym, żeby dobrze zagrać i wygrać, a nie szukać jakichś tam zadry czy innych tematów.
10: Mówił Tymoteusz Puchacz, który wrócił do kadry po prawie 2 latach. I na pewno jutro na truskawkowej arenie w Solnej chciałby wybiec w podstawowym składzie. Poniedziałek, 20:45. Dziś o tej godzinie Niemcy podejmą Grecję, Norwegia, Portugalię. Erling Haaland kontra Cristiano Ronaldo, to trzeba zobaczyć. Hubert Hurkacz pokonał Lloyda Harrisa z RPA i zagra w półfinale tenisowego turnieju w Chengdu. Jutro o 13:00 z Denisem Szapowałowem z Kanady. Koszykarska Legia Warszawa jest bliżej zdobycia Superpucharu Polski. Zaczęła się 4. kwarta. Legia prowadzi 87-75. O trofeum gramy w Arenie Sosnowiec.
1: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: A my razem w trasie jeszcze do 20, bo od 20.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.
1: Idź, człowieku, idź, rozpowiedz,

bym się pani nie ważył zmienić w nieprzecedzone potoki znaczeń, albo w przekleństwa z pozoru błahe, od których broń póki co. Pozorne wątki niech się toczą w słowa, choćby nie trwałe i bez znaczeń. I niech się w końcu staną wierszem,

0: Szok. Polski przedsiębiorca zbił kapitał za wschodnią granicą.
1: I to już w XIX wieku.
0: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Przed wami ludzie czynu i próżniacy. Szczerze kochający i hipokryci. Ci z wyższych sfer i ci marzący o wielkości. Słowem, Polska taka jak dziś.
0: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie. Lalka. Premierowe odcinki codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.

Ten jesz solo. Wow.

na oficerskim żoliborzu sennym świtem. Siwe kobiety gramolą się z pościeli. Kołdra jest ciężka, a poszwa jest podarta. Kołdra po mieczu jest, a poszwa po kądzieli. Na oficerskim żoliborzu gdzieś w szufladach żółkną fotografie na tekturkach. O tutaj Lusia przy pierwszej komunii. A tu park i oswojona wiewiórka. A Żoliborz to miał oznaczać piękny brzeg, spokojne życie.

kontakt, iskry sypie wokół i modlitwa może tak niewiele. To poradę do pani Ziuli trzeba, bo wszakże mąż był ponoć saperem. Porcelana już nie stoi tu na półkach, bo w lichwę poszła, gdy trzeba było przeżyć. Ale fajans też się dłoni dobrze trzyma, bo najważniejsze to w Boga ciągle wierzyć. A żeby

mężczyźni na sztace eleganccy, epolety ich błyszczące tak zuchwale. I my piękne w naszych dawnych sukniach i u boku mężów swych tak dostojne, bo nie jest źle być żoną oficera, pod warunkiem, że nie ginie on na wojnie.

Gdy nawet kozi herbata nie dają rady, masz RMF On. Tu znajdziesz stacje idealne na długie jesienne wieczory. Nie tylko. W tym RMF Cafe. Łagodne przeboje. Jesienny vibe. Ballady. I wiele więcej. Tylko najbardziej nastrojowe kawałki. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

głowy. Krok od przepaści przyspieszają kroku. O krok od zemsty nagle wielcy duchem. O krok od drogi błądzą w próżnych sporach. O krok od czynu wolą frazy kruche. O krok od jutra przeżywają wczoraj. O krok od zgody pusta złość ich bierze.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Nasz krakowski wieczór wyborczy. Jesteśmy ponownie w studiu. Przy mikrofonie Tomasz Staniszewski. Witamy.
2: Lokomotywa pociągu towarowego wykolejona na przejściu granicznym w Medyce. Od tej informacji zaczynamy. Potem polski bokser podejrzewany o zabójstwo Marokańczyka na Malcie. A Kraków głosuje jeszcze przez godzinę. Wybiera dziś prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. A reszta Polski patrzeć może na to, jak lokalna polityka wpłynąć może za rok na wybory parlamentarne. Jest 20. Zapraszam na fakty. Wykolejenie lokomotywy pociągu towarowego na przejściu granicznym z Ukrainą w Medyce. W trakcie wjazdu do Polski, gdy część składu znajdowała się już w naszym kraju, z torów wypadła lokomotywa. Nikomu nic się nie stało, w tym składzie było 47 wagonów z blachą i rudą żelaza. Incydent nie ma wpływu na ruch pociągów na przejściu, ale o sprawie powiadomiono i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. 27-letni Polak zatrzymany na Malcie w sprawie prawdopodobnego morderstwa. Jak informują lokalne media, w miejscowości St. Julians znaleziono ciało 31-letniego Marokańczyka. Na linii faktów teraz nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, co jeszcze wiemy o tej sprawie?
3: Lokalny dziennik Times of Malta podaje, że według świadków dwaj mężczyźni wdali się w bójkę. Marokańczyk miał zostać uderzony pięścią, przewrócić się, uderzyć o beton i rozciąć głowę. Według lokalnych źródeł zatrzymany Polak to zawodowy bokser, który na Malcie przebywał na wakacjach. Policjanci zatrzymali go po analizie nagrań z monitoringu. Polak ma zostać przesłuchany i złożyć zeznania. Pytania o tę sprawę wysłałem już do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
4: Tym żyje Kraków.
2: Kraków głosuje jeszcze przez niemal godzinę, wybiera dziś prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. W faktach RMF FM zapowiadamy zatem krakowski wieczór wyborczy, który powstaje we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Na niespełna godzinę przed zakończeniem głosowania sprawdźmy, jakie nastroje panują w sztabach kandydatów, na miejscu wozy satelitarne RMF FM, na miejscu nasi reporterzy. Zaczynamy zatem na Królewskiej 67, biuro Łukasza Gibały, tam jest Maciej Sołtys. Dobry wieczór, Maćku.
5: Dobry wieczór.
2: Jaka atmosfera w jego sztabie na godzinę przed zakończeniem głosowania?
5: No chyba nikogo nie zaskoczę, mówiąc, że jest nerwowo. To oczekiwanie na wynik głosowania, ale na razie współpracownicy Łukasza Gibały gorączkowo przygotowują to wszystko na 21. Co chwila ktoś z telefonem wybiega z biura. Sztab zlokalizowany bowiem jest w biurze Gibały przy ulicy Królewskiej. Jest tu może kilkanaście osób. Głównego aktora, jak widzę i jak się dowiedziałem, jeszcze nie ma. Zapewne pojawi się tuż przed zamknięciem lokali wyborczych. Ze sztabu Łukasza Gibały Maciej Sołtys.
2: A teraz Hawełka przy Rynku Głównym, gdzie na wyniki wyborów czeka sztab Moniki Piątkowskiej. Łączymy się z Pawłem Koniecznym. Pawle, co dzieje się tam teraz?
6: No, sala powoli wypełnia się zaproszonymi gośćmi, którzy będą oczekiwali na rozstrzygnięcie. Jest specjalna scena, na której obecnie znajduje się biały fortepian, ale za godzinę to tam oczekujemy pierwszych emocji, jakie pojawią się wśród uczestników spotkania. Nastroje, jak na salę balową, przystało bardzo dobre, a do tego barw dodaje pięknie ozdobiony krakowski rynek i nad nim widowiskowa pełnia księżyca. Ze sztabu Moniki Piątkowskiej Paweł Konieczny.
2: Ciekawe, czy ktoś zagra przy tym białym fortepianie. Przenieśmy się teraz do sztabu Michała Drewnickiego. Tam jest reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacper, prosimy.
7: Tu w hotelu Nowotel, położonym tuż przy moście Dębnickim, sztab Michała Drewnickiego liczy na niespodziankę. Na miejscu z pewnością pojawią się osoby, które w ostatnich tygodniach pracowały w kampanii kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Krakowa. Jak się dowiedziałem, obecna ma być także była premier Beata Szydło. Z moich rozmów z politykami PiSu wynika, że sukcesem będzie pobicie wyniku z 2024 roku. Wówczas na prezydenta Krakowa startował Łukasz Kmita, były już poseł PiS. Dziś to polityk związany ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, stowarzyszeniem, które oficjalnie nie poparło Michała Drewnickiego przed dzisiejszymi wyborami.
2: To był Kacper Wróblewski, a my sprawdzamy, co jeszcze, co dzieje się w tej chwili na krakowskim Kazimierzu w sztabie Darii Gosek-Popiołek. Tam jest Marcin Buczek.
8: Jestem. No a tu w sztabie Darii Gosek-Popiołek dosłownie ostatnie przygotowania przed wieczorem wyborczym. Jeszcze wnoszone są, jak widzę, dodatkowe krzesła. Jeszcze ustawiane są stoliki. W sumie ma tu być dzisiaj kilkadziesiąt osób. Na razie jest ich, jak widzę, no, może kilkanaście, ale ciągle pojawia się ktoś nowy, to ważne. No a wśród nich zauważyłem już m.in. marszałka Sejmu. A Daria Gosek-Popiołek, jak przed chwilą usłyszałem, ma się tu pojawić tuż po 20.
2: O 20.45 rusza krakowski wieczór wyborczy w informacyjnym radiu RMF 24, a w faktach ze mną jego gospodarz Piotr Salak.
9: Tak jest. Dzień
2: dobry. Wieczór, Piotrze. Co zatem przygotowaliśmy w programie? Kogo zaprosiłeś?
9: No będą z nami oczywiście politycy, którzy skomentują na gorąco te pierwsze prognozy wyborcze, które usłyszymy tuż po 21.00, przypomnę. Politycy różnych opcji, ale jedno ich łączy. Wszyscy są związani z Krakowem, wszyscy są związani z Małopolską. To w pierwszej godzinie. W drugiej aktywiści, influencerzy, ludzie Krakowa. Tak powiem ogólnie, ludzie, którym sprawy krakowskie bliskie są sercu. Będziemy oczywiście też zaglądać do sztabów, do tych, gdzie dzisiaj będą świętować, no i tam, gdzie tego świętowania pewnie dzisiaj będzie trochę mniej.
10: Zdecydowanie mniej.
9: Będziemy też tłumaczyć oczywiście, jak te wyniki przedterminowych wyborów w drugim największym mieście w Polsce będą się przekładać na właśnie wybory parlamentarne w 27 roku. No i co ważne, nie tylko będzie nas słychać, ale też widać. Polecamy się oczywiście na naszych kanałach internetowych. Tam relacja non-stop do 23.
10: Piotr Salak, początek tego krakowskiego wieczoru wyborczego w Radio RMF 24, 20:45. Do 23 też wyborcze fakty RMF FM. Za godzinę o 21. Wyniki, pierwsze reakcje polityków na gorąco. No a na razie jeszcze 56 minut ciszy. Kraków głosuje, wybiera dziś prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. A reszta Polski patrzeć może na to, jak ta lokalna polityka, lokalna kampania wpłynąć może za rok na wybory parlamentarne.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: To jest krakowski wieczór wyborczy. Będziemy, jak słyszeliście, na YouTubie RMF 24.

sens, a ja zaśpiewać dzisiaj chcę w obronie ciszy, choć wiem, nie pora, nie miejsce i nie czas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy na poezję, co być może drzemie w nas.

0: stamtąd bliżej nam.
1: Gdzie?
0: Dobacka.
2: Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka. Uśmiech losu czy

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Podczas pewnej niezapomnianej nocy rozmawialiśmy raz o tym, czy twórca istotnie różni się od innych ludzi. Dopiero dzisiaj znam odpowiedź. Twórca to człowiek o dalekim widzeniu, przed którym szeroko odsłania się przyszłość. Artysta nigdy nie będzie mógł żyć życiem ludzi przeciętnych. Gdy on staje się z biegiem lat coraz ruchliwszy, głębszy, dojrzalszy, bardziej twórczy, gdy żyje nadając kształt swym marzeniom, zwykły człowiek ubożeje duchem i powoli, powoli zamiera. Artysta jest jak wieczność, co przenika w głąb dni. Rainer Maria Rilke.

wiem, czy przeto przyjąć cały świat z prostotą i głupotą i kręcić z piasku złoty bat. Jedyny prymus motor, och nie wiem, nie wiem, otóż to Sokrates ze mnie prawie raz.

0: Tu Marek, Radio RMF24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu.
2: Niektóre statystyki mówią, że całkowity dług jest na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Inni zarabiają jakieś bimbaliony, inni w tym samym szpitalu zarabiają normalnie.
0: Już w czwartek po 18 w Radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.

0: Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć. Zielony.
1: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
2: Ważny moment, zaczynamy fakty w RMF FM. Tomasz Staniszewski.
3: Tak jest. Koniec głosowania, koniec ciszy wyborczej, lokale zamknięte. Zatem, panie, panowie, karty na stół. Jeżeli potwierdzą się aktualne sondażowe wyniki, to w Krakowie za 2 tygodnie będziemy mieli drugą turę i prezydencką dogrywkę. Łukasz Gibała dziś zwycięzcą. Z Moniką Piątkowską walczyć będą o fotel, który po majowym referendum opuścić musiał Aleksander Miszalski. Zatem już wiemy, 11 października, powtórzę, Kraków raz jeszcze pójdzie głosować. Za 2 tygodnie druga tura, w której zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. A w faktach RMF FM teraz Krzysztof Berenda z pełnymi sondażowymi wynikami głosowania. Zatem Krzysztofie, jak głosował dziś Kraków? Bo już wiemy, postawił na Łukasza Gibałę, ale on jeszcze nie może przymierzać się do fotela prezydenta Krakowa.
4: Zdecydowanie nie może jeszcze przymierzać się. Będzie dogrywka. Za 2 tygodnie to już jest pewne. Mamy 2 sondaże przygotowane dla telewizji Polsat News. Jeden to jest ten exit polszkowany dla Ipsosu, czy przez Ipsos, a drugi przez OGB, czyli Ogólnopolską Grupę Badawczą. To, co najważniejsze w obu tych sondażach, rzeczywiście ta dwójka, która przychodzi do drugiej tury, to jest Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Jak to wygląda konkretnie? W Ipsosie Łukasz Gibała 36,6, Monika Piątkowska 24,4. Jeżeli chodzi o OGB, no to mamy 35,7, a Monika Piątkowska 28,4. Czyli widzimy, oni na pewno będą walczyć dalej. A o czyje głosy będą walczyć? Chyba tego najsmutniejszego człowieka, no bo jak widzimy, Michał Drewnicki, czyli kandydat PiSu, on ma 19,6 według Ipsosu lub 19,2 według OGB. Myślę, że całkiem ciekawym elektoratem będzie elektorat Aleksandry Owcy. Tu naprawdę wysoki wynik, trzeba przyznać. 8,7 według Ipsosu kontra 7,1 według OGB. Następne miejsce Daria Gosek-Popiołek, czyli jak widać, Aleksandra Owca swoją konkurentkę z Lewicy wyprzedziła.
3: Duże zaskoczenie.
4: Dokładnie, znacznie niżej jest Michał Klimek, 4,2. Sławomir Pietrzyk według jednego sondażu 0,4, według drugiego 0,3. Ale najważniejsza informacja, Łukasz Gibała i Monika Piątkowska przychodzą do drugiej tury. Michał Drewnicki, trzeci, to najsmutniejsze miejsce, brązowy medal, za które nagrody nie będzie.
3: Polityka lokalna w roli głównej w faktach RMF FM na rok przed wyborami parlamentarnymi. Sprawdźmy, co słychać w sztabie zwycięzcy pierwszej tury. Królewska 67, tam właśnie jest sztab tego, który według sondażu uzyskał największą liczbę głosów. To są oklaski dla Łukasza Gibały. Tam na miejscu Maciej Sołtys. Maćku, euforia, tak, czy umiarkowany jeszcze optymizm?
5: Wybuch radości, teraz już Łukasz Gibała przemawia, ale jego otoczenie zareagowało naprawdę entuzjastycznie. Jest tutaj wielu jego współpracowników, jest wielu dziennikarzy, ale jest też kilka znajomych twarzy, chociażby z Rady Miasta. Pojawił się tutaj m.in. Jan Hoffman, który wycofał się z wyścigu wyborczego w minionym tygodniu i poparł właśnie Łukasza Gibałę. Ten wynik Łukasza Gibały jest lepszy od tego, co osiągnął 2 lata temu w 2024 roku. No i teraz według tych sondażowych wyników ma zagwarantowane miejsce w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa.
3: Łukasz Gibała jeszcze przed 50, rocznik 77, 17 dni po urodzinach, partyjnie zaczynał z Platformą Obywatelską, potem był Ruch Palikota, no i następca tego ruchu, czyli Twój Ruch, tak, była taka partia 12 lat temu. No teraz sztab Moniki Piątkowskiej, to z nią Łukasz Gibała zmierzy się w drugiej turze wyborów. W sztabie kandydatki Koalicji Obywatelskiej PSL-u jest nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, jak słyszymy też oklaski, jak jeszcze tam zebrani reagują na ten wynik sondaży?
6: No w momencie, kiedy ten wynik został ogłoszony, były krzyki Monika, Monika, zresztą takie krzyki przed chwilą także się pojawiły. Cały czas Monika Piątkowska aktualnie jest na scenie i przemawia do zgromadzonych gości, którzy tutaj tłumnie przybyli, aby kibicować, aby ten wynik był jak najlepszy. Jak słyszałem, no ta różnica, choć wydaje się być dosyć wielką, będzie walka przez najbliższe 2 tygodnie o to, aby ją odrobić, aby powalczyć o ten fotel prezydenta. Zatem te nastroje są wręcz doskonałe i tutaj obecni w sztabie Moniki Piątkowskiej na pewno liczą na to, że za 2 tygodnie też w tym miejscu będą mieli co świętować.
3: Paweł Konieczny, dziękuję bardzo. No a teraz miejsce, gdzie powinno być zdecydowanie ciszej. Przenieśmy się do sztabu trzeciego w tym prezydenckim rozdaniu w Krakowie. Według sondaży Michał Drewnicki na miejscu trzecim, kandydat popierany przez PiS. On nie wejdzie do drugiej tury. Tam nastroje na gorąco analizuje Kasper Wróblewski.
7: Dobry wieczór.
3: Kasprze, zatem to głośne Michał, czy jednak niezadowolenie?
7: Wielkiej niespodzianki nie ma, bo Michał Drewnicki wybory na prezydenta Krakowa kończy na pierwszej turze, jednak na jego twarzy i wśród polityków PiSu widać zadowolenie. Realnym celem było trzecie miejsce z dobrym wynikiem i taki wynik według tych wstępnych sondażowych danych wydaje się, że został osiągnięty. Przypomnę, 19,6% to wynik zdecydowanie wyższy niż przewidywały ostatnie sondaże, a tego chcieli politycy PiSu, z którymi rozmawiałem przed ogłoszeniem exit polu. Tu w hotelu Nowotel, tuż przy moście Dębnickim, Michał Drewnicki podziękował całemu sztabowi, zaproszonym gościom, którzy równo o 21 i przed chwilą skandowali, jak było słychać głośne Michał, Michał. Ze sztabu Michała Drewnickiego Kacper Wróblewski.
3: No to Kacper mówił o niezadowolonych. Z pewnością dotyczyć to określenie może także Darii Gosek-Popiołek. Przypominamy, kandydatka Lewicy wypadła słabiej niż kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Zatem krakowski Kazimierz w sztabie Darii Gosek-Popiołek, Marcin Buczek. Marcinie, jak tam przyjęli rezultat z kandydatki?
8: No, jak widzę, teraz wszyscy stoją i wpatrują się w wielki ekran, który teraz wyświetlany jest na jednej ze ścian. Przez kilkadziesiąt ostatnich minut, myślę, ciągle pojawiało się tu właściwie jedno zdanie. Jestem ciekawy tego wyniku. No i teraz wszystko jest już jasne. Daria Gosek-Popiołek dosłownie przed chwilą zaczęła swoje wystąpienie. Wynik przyjęto tu, to ciekawe, gromkimi brawami. Było też bardzo głośne skandowanie Daria, Daria, która teraz dziękuje swoim wyborcom. Ze sztabu Darii Gosek-Popiołek, Marcin Buczek.
3: Wsłuchujemy się w te wystąpienia kandydatów, szczególnie tych, którzy walczyć będą w drugiej turze, bo trwa wystąpienie i Moniki Piątkowskiej, i Łukasza Gibały. A my oddajemy teraz głos mieszkańcom Krakowa. Nasz wóz satelitarny zaparkował przed Nowochódzkim Centrum Kultury. Nie bez przyczyny, bo w opinii ekspertów to właśnie Nowa Huta i jej problemy są języczkiem uwagi w tym samorządowym rozdaniu. Przed NCK-iem jest reporter RMF FM Karol Żak.
9: Witam, dzień dobry.
3: Karolu, już wiemy, będzie druga tura, w niej zmierzą się Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Nowochucianie, z którymi rozmawiałeś, chyba nie są zaskoczeni.
9: Chyba nie do końca. Mamy te pierwsze wyniki. No to czas na pierwsze komentarze. Razem ze mną jest pan Jacek. No panie Jacku, jak pan ocenia te wstępne, na razie jeszcze sondażowe wyniki?
10: Zaskoczeń nie ma. Pierwsze dwa miejsca były takie jak w sondażach poprzednich. Myślę, że największą niespodzianką będzie teraz to, kogo poprą kandydaci, którzy dostali kolejne miejsca. Bo różnica jest na tyle nieduża, że to chyba zaważy nad wynikami drugiej tury.
9: No właśnie, ta druga tura to jeszcze króciutko. Monika Piątkowska czy Łukasz Gibała?
10: Mam nadzieję, że wygra lepszy kandydat, kandydatka i że przed drugą turą będzie rzetelna debata pomiędzy dwoma kandydatami, nawet na temat Nowej Huty czy innych dzielnic Krakowa.
9: Dziękuję bardzo, a my przed Nowochódzkim Centrum Kultury zostajemy i zbieramy kolejne komentarze.
3: Kraków wybiera, to jest hasło wieczoru wyborczego w informacyjnym radiu RMF 24, realizowanego we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Gospodarzem naszego wieczoru jest Piotr Salak. Piotrze, zatem twoja gorąca reakcja na te wstępne sondażowe wyniki?
11: Nie tyle moja, co moich gości. Razem z nami pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry pani poseł. Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, poseł PSL Trzecia Droga. Dzień dobry panie ministrze.
12: Dzień dobry, witam.
11: Pani poseł, pani reakcja na te pierwsze sondażowe wyniki?
13: No ja nie będę chyba za bardzo oryginalna, podobnie jak tych moich przedmówców. No spodziewaliśmy się takich wyników, ale ja chciałabym pogratulować Michałowi Drewnickiemu, bo rzeczywiście bardzo ostro walczył, ambitnie, młody polityk, samorządowiec, który no wyrasta nam na takiego dobrego przyszłościowego polityka i myślę, że tak będzie. Natomiast druga tura była chyba przewidywalna, no Kraków jest specyficzny. No zobaczymy, jak będzie wyglądał. Mam nadzieję, że wygra osoba, która naprawdę będzie osobą wiarygodną, przewidywalną, bo Kraków zasługuje na takiego prezydenta.
11: Rozczarowanie, panie ministrze, tymi pierwszymi sondażowymi wynikami, czy żadnego zaskoczenia nie ma w państwie?
12: Byliśmy przygotowani, jakby po tych sondażach można było sobie przewidywać pewne rzeczy, ale czekaliśmy na jakieś zaskoczenia. Tu zaskoczeń wielkich nie ma. Porównując z tym, co się działo dwa lata temu w wyborach tych w terminie, kiedy Aleksander Miszalski wygrywał batalię w Krakowie. W pierwszej turze tylko dokonana została mijanka. Podobny wynik do Aleksandra Miszalskiego z pierwszej tury osiągnął Łukasz Gibała, a jakby jego wynik z drugiej tury, czyli z pierwszej tury Łukasza Gibały osiągnęła Monika Piątkowska.
11: Ireneusz Raś, pani poseł Józefa Szczurek-Żelazko, razem z nami w Radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM pięknie dziękujemy, ale oczywiście nasz wieczór wyborczy w Radiu RMF 24 trwa.
3: Tam właśnie politycy związani z Krakowem, ale teraz częściej widziani w Warszawie. Powtórzmy, w Krakowie konieczna jest druga tura wyborów, tak wynika z sondaży i OGB i PSOS-u dla Polsat News. O fotel prezydenta walczyć będą Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. Ten radny miejski Kaczyński, startujący po raz czwarty na urząd prezydenta, uzyskał 35,7% głosów według sondażu OGB. Ipsos wskazuje na poparcie 36,6%. Z kolei kandydatka wspierana przez Koalicję Obywatelską i PSL, Monika Piątkowska, według OGB 28,4% poparcia, według Ipsosu 24,4%. Gorące komentarze, jak słyszeliście w radiu RMF 24. To wszystko u nas w wyborczym programie radia RMF 24 na antenie tego informacyjnego radia do 23. Ja z faktami wracam punktualnie 21.30.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Paweł Jabłor, dobry wieczór. To jest krakowski wieczór wyborczy w RMF FM. Najważniejsze rozmowy tego...

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

Błękity myśli tej małej, białe zeszyty, a on był dla niej jak młody Bóg, żebyż on jeszcze

trumna, gdzie leży twoja kochanka dumna. Bo taki, co kochać nie umie, przegra, choć wszystko rozumie. Bóg cię pokaże swą nieczułością za to, żeś gardził ludzką.

kiedy na szkolnych dyskotekach królowało to, a z radia nie znikał ten przebój. Tęsknisz za tymi czasami? Włącz RMF 90s. A może rano w autobusie słuchałeś tego? Dla ciebie też coś mamy. RMF 2000. Dwie stacje z kultowymi numerami lat 90. i 2000. RMF 90s i RMF 2000. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Już wiemy, w Krakowie będzie druga tura przedterminowych wyborów prezydenckich, wyborów, które określane są mianem pojedynku politycznych kamikadze. Zaczynamy od sondażowych wyników OGB i IPSOS-u dla Polsat News. Jeżeli potwierdzą się te dane, o fotel prezydenta zawalczą Łukasz Gibała oraz Monika Piątkowska. A kto wygra drugą turę? Od odpowiedzi na to pytanie sondażowe. Zaczynamy fakt o 21.30. Krzysztof Berenda ma te dane.
2: Witam,
1: Krzysztof, co o politycznych nastrojach w Krakowie? Mówią teraz liczby.
2: No te liczby mówią, że będą zmiany. Mamy najnowszy sondaż, już powyborczy. To jest sondaż na drugą turę, czyli o tym, co ma się wydarzyć za 2 tygodnie. No i z tego sondażu wynika, że w tej drugiej turze Łukasz Gibała politycznie zmiażdży Monikę Piątkowską. W tej drugiej turze, która za 2 tygodnie, Łukasz Gibała może liczyć na aż 57,2%. Monika Piątkowska 38,4%. Łukasz Gibała przede wszystkim przejmie elektorat młodzieżowy do 40 roku życia. Oczywiście także elektorat Łukasza Drewnickiego. No i przede wszystkim elektorat Konfederacji, czyli ludzi, którzy w pierwszej turze nie głosowali, bo przypomnę, kandydat Konfederacji nie startował, ponieważ nie dał rady zebrać podpisów. Na kogo natomiast może liczyć Monika Piątkowska? Oczywiście na tych, którzy pójdą za szyldem Platformy, ale czy ktoś, kto poszedł za szyldem Lewicy, będzie głosował na Piątkowską? Co ciekawe, nie, bo ci ludzie nie chcą. Tak wynika z badania OGB dla Polsat News. Oni raczej nie są zainteresowani drugą turą. Przed Moniką Piątkowską więc bardzo wymagające 2 tygodnie. Przede wszystkim mobilizacja tych, co na dzisiejsze wybory nie poszli, bo przypomnę, dzisiaj w Krakowie frekwencja była bardzo niska. Według badania Exit Poll Ipsosu raptem 41,9.
1: Łukasz Gibała, radny miejski, startuje w wyborach prezydenckich po raz czwarty. Dziś uzyskał 35,7% głosów według sondażu OGB. Ipsos wskazuje na poparcie 36,6%. Z kolei kandydatka wspierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe, Monika Piątkowska, według OGB 28,4% poparcia, według Ipsosu 24,4% głosów. A my wracamy teraz na ulicę Krakowską, 67, do biura Łukasza Gibały. Tam jest Maciej Sołtys. Maćku, zwycięzca pierwszej tury już zwrócił się do swoich wyborców. Na gorąco, tak, po zwycięstwie w pierwszej turze. Zatem co usłyszeliśmy od kandydata?
3: Przede wszystkim zapowiedział, że przez najbliższe 2 tygodnie będzie spotykał się z mieszkańcami Krakowa, ale też z wyborcami innych kandydatów i będzie ich przekonywał do swoich politycznych postulatów. Zapytałem go o meblowanie gabinetów budynku magistratu przy Placu Wszystkich Świętych. Na razie wyklucza, że takie rozmowy są prowadzone, a zapytałem dlatego, że był tutaj Jan Hoffman, który wycofał się z tego wyścigu o fotel prezydenta Krakowa i przekazał poparcie Gibale. Były takie podejrzenia, że za tym wycofaniem był po prostu polityczny ruch związany z obietnicą wiceprezydentury. Łukasz Gibała zapowiedział też, że w razie zwycięstwa w drugiej turze będzie podejmował trudne decyzje i będzie chciał przeprowadzić audyt w Urzędzie Miasta.
1: Dziękuję bardzo. Maciej Sołtys. Gibała zapowiedział też, że jutro o 6.45 będzie na Rondzie Mogilskim w Krakowie, rozpoczynając kampanijną dogrywkę. Zatem co zrobi kontrkandydatka Monika Piątkowska? Sprawdzimy w faktach o 22.00. A teraz przenieśmy się jeszcze do sztabu Michała Drewnickiego, który według sondaży zajął 3. miejsce, zatem odpada z wyścigu do krakowskiej prezydentury. Wystąpienia polityka PiS wysłuchał Kacper Wróblewski. Kacper, co zatem usłyszeliśmy?
4: No, Michał Drewnicki podkreślił kilkukrotnie, że dzisiejszy wynik jest zdecydowanie wyższy niż wskazywały sondaże. Jednocześnie nie ogłosił jeszcze, kogo poprze przed drugą turą wyborów. Będzie pan chciał się spotkać z kandydatami teraz, przed tą drugą turą?
5: Być może to jest dobry pomysł, żeby z tymi kandydatami, którzy będą w drugiej turze, porozmawiać. Czy to może będzie debata, czy jakieś inne spotkanie? Być może tak, nie wykluczam takiej możliwości.
4: Usłyszałem od Michała Drewnickiego z hotelu Nowotel Kacper Wróblewski.
1: Kraków wybiera. Przypominam, to jest hasło wieczoru wyborczego w radiu RMF24, realizowanego we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Ten wieczór w naszej internetowej stacji w sieci. A jak komentują aktualne wyniki politycy? Obiecuję, sprawdzimy w faktach. One wracają punktualnie o 22.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: A my już za chwilę przeniesiemy się na live na YouTubie. Tam Piotr Stalak i kolega.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: O 22 ma dla nas Tomasz Staniszewski.
2: Łukasz Gibała zmierzy się z Moniką Piątkowską w drugiej turze przedterminowych wyborów prezydenta Krakowa. Tak mówią dane sondażowe ujawnione przed godziną. Zdążył to też potwierdzić sam zwycięzca.
3: Osiągnęliśmy naprawdę wspaniały wynik. Wielkie brawa!
2: A nas interesują także liczby, które zapowiadają twarde starcie o Kraków 11 października. W drugiej turze jest 22 punktualnie. Zapraszam na fakty RMF FM. Przedterminowe wybory prezydenckie w Krakowie jeszcze bez rozstrzygnięcia. Będzie druga tura, a pierwszą wygrywa dziś Łukasz Gibała według exit poli dwóch pracowni sondażowych OGB i Ipsosu dla Polsat News. Fakt o 22 otwiera Krzysztof Berenda.
4: Witam ponownie.
2: Krzysztofie, przypomnijmy zatem te wieczorne rozstrzygnięcia w liczbach.
4: Wyjdźmy od badania Ipsosu dla Polsat News. Z niego wynika, że polityczna temperatura Łukasza Gibały okazała się wzorcowa, 36,6. Monika Piątkowska 24,4%. Do drugiej tury nie wchodzi Łukasz Drewnicki, ale to jego elektorat będzie decydujący, bo kandydat PiSu zdobył aż 19,6%. Poza podium Aleksandra Owca z solidnym wynikiem 8,7. I co ciekawe, ona jako reprezentantka partii Razem pokonuje rywalkę z lewicy Darię Gosek-Popiołek, która zdobyła, można powiedzieć, tylko 6,1. Stawkę zamykają Michał Klimek 4,2 i Sławomir Pietrzyk 0,4. Przypomnę, to wyniki według Ipsosu bardzo podobne, jeżeli chodzi o czołówkę, podała pracownia OGB.
2: Krzysztof, zanim odwiedzimy sztab wyborcze, mamy też sondaż dotyczący drugiej tury i tutaj liczby pokazują, że naprawdę trudne dwa tygodnie gorącej kampanii przed Moniką Piątkowską, jeżeli chce wygrać.
4: Tak, bo klucze do pokoju 107 krakowskiego magistratu, takie klucze do prezydenckiego gabinetu mocno chwyta Łukasz Gibała. Z sondażu OGB dla Polsat News wynika, że w drugiej turze radny Gibała może liczyć na aż 57,2%, senator Piątkowska może liczyć na 38,4%, no ale to tylko sondaż.
2: Pełne sondażowe wyniki te OGB i Ipsosu są już na stronie rmf24.pl, tam możecie je analizować. A Łukasz Gibała już zapowiedział, że jutro 6.45 będzie na Rondzie Mogilskim w Krakowie, rozpoczynając kampanijną dogrywkę. Sprawdźmy zatem, co zrobi kontrkandydatka. Wracamy zatem w faktach na rynek główny 34. Najstarsza nieprzerwanie działająca restauracja na rynku, czyli Hawełka. W Pałacu Spiskim, gdzie zorganizowano sztab Moniki Piątkowskiej, z Paweł Konieczny. Pawle, emocje już pewnie opadły. Zatem co teraz? Co dalej?
5: No były tu niezwykłe, choć różnica między Łukaszem Gibałą a Moniką Piątkowską nie jest mała. Teraz w Hawełce no już trochę mniej osób. Nie chcę nazwać tego, że pustki, bo jak usłyszałem, czas odespać i szykować się na decydujące starcie. Uczestnicy spotkania przy krakowskim rynku głównym wierzą, że uda się odrobić stratę.
6: Zaczynaliśmy, przypomnę, od 12%, więc to jest naprawdę dobry wynik. To tylko efekt bardzo ciężkiej pracy pani senator i przekonania rzeczywiście ludzi. Teraz będzie, wydaje mi się, o tyle łatwiej, że to jest jednak zero-jedynkowo, czyli albo Gibała, albo pani senator Piątkowska.
5: Mówiła mi Dorota Niedziela, wicemarszałek Sejmu. Monika Piątkowska już zapowiada początek walki o brakujące głosy. Nie może zabraknąć w niej precni i to chyba coś, co łączy ją z Łukaszem Gibałą. Jak powiedziała mi Monika Piątkowska, Kraków zasługuje na kobietę prezydent, ale jednocześnie ma świadomość, jak trudna będzie walka z kontrkandydatem. Ze sztabu Moniki Piątkowskiej Paweł Konieczny.
2: Powtórzmy, Łukasz Gibała według sondażu OGB pewnie wygrywa drugą turę, procentowo 57-38 z kandydatką Koalicji Obywatelskiej i PSL-u, wspomnianą Moniką Piątkowską. Maciej Sołtys w sztabie Łukasza Gibały przy Królewskiej.
7: Tak jest, witam ponownie.
2: Wciąż głośno. Maciej, co dalej, jeżeli w drugiej turze rzeczywiście Gibała wygra, zostanie prezydentem Krakowa? Co usłyszałeś?
7: Zapewnił, że jest otwarty do rozmów ze wszystkimi opcjami politycznymi. Ja przypomnę, że jeśli Łukasz Gibała zostanie prezydentem, to będzie miał przeciwko sobie Radę Miasta, w której większość ma obecna koalicja rządząca. Dla Gibały jednak bycie poza ogólnopolską polityką to atut.
8: Natomiast zdaję sobie sprawę, że jako prezydent będę musiał rozmawiać z każdą partią polityczną i takiej rozmowie jestem otwarty. Dzisiaj mamy rząd Platformy, kiedyś mieliśmy rząd Prawa i Sprawiedliwości, nie wiem, jaki będzie rząd za rok. W związku z tym najlepiej, żeby właśnie prezydent był niezwiązany z żadną opcją polityczną, tak, żeby mógł porozmawiać z wszystkimi.
7: Sztab Gibały, jak teraz widzę, szybko pustoszeje. Są tu już głównie tylko dziennikarze. Z ulicy Królewskiej w Krakowie Maciej Sołtys.
2: A my teraz przenosimy się do sztabu Darii Gosek-Popiołek, w którym jest Marcin Buczek. Marcinie, jestem. Według Ipsosu i OGB, kandydatka lewicy dopiero na piątym miejscu za kandydatką partii Razem, Aleksandrą Owcą. Tak. Procentowo wygrywa Owca 9-6, zatem zwolennicy kandydatki lewicy ten wynik i tak przyjęli gromkimi brawami. Ale co mówi ona sama?
9: No przede wszystkim były tutaj podziękowania dla tych, którzy na nią głosowali. Jak mówiła Daria Gosek-Popiołek, oddane na nią głosy to zaszczyt, ale i zobowiązanie na przyszłość. Ona sama nie ukrywała, że być może liczyła i na wyższy wynik, ale jak zaraz dodała, czeka jednak na oficjalne rozstrzygnięcia i, co bardzo mocno akcentowała, w tej kampanii nie chodziło o rywalizację z innymi kandydatami, tylko o próbę przekonania mieszkańców do wizji określonego miasta. A w tej chwili tu w sztabie wyborczym Darii Gosek-Popiołek gwar powoli cichnie. Część zaproszonych gości, w tym m.in. znani politycy, już zniknęli, no ale ci, którzy pozostali, jak widzę i słyszę, nadal komentują wieczorny wynik.
2: Długie 111 dni gorącej kampanii w Krakowie. My w Faktach ponownie przenosimy się przed Nowochódzkie Centrum Kultury. Tam jest Karol Żak, który rozmawia z mieszkańcami Krakowa na temat tych wyników sprzed godziny. Karolu, jak oceniają sondaże?
10: Dobry wieczór. Takich wyników można było się spodziewać, mówią mi mieszkańcy krakowskiej Nowej Huty. I zdaniem w drugiej turze jednak wszystko jest możliwe.
11: No myślę, że faworytem jest pan Gibała, ale nie skreślałbym pani Piątkowskiej. Myślę, że będzie walczyła.
12: No one były przewidywalne trochę według taka klisza tych ogólnopolskich sondaży partyjnych. To nie ma zaskoczenia. No niby jest Gibała niezależny, no ale takie już były sondaże od jakiegoś czasu, więc myślę, że nie ma jakiejś wielkiej niespodzianki.
10: Jakich zmian w pierwszej kolejności potrzebuje Kraków?
12: A, to ja mam bardzo odmienne zdanie od wszystkich kandydatów, więc ja na przykład nie jestem za tym, żeby rozbudowywać tramwaje, skoro może jeździć po buspasie ekspresowy autobus, nawet elektryczny, więc po co dublować drogi?
10: Druga tura wyborów za 2 tygodnie. Przed Nowochódzkiego Centrum Kultury Karol Żak.
2: Kraków wybiera także w informacyjnym radiu RMF 24. Tam trwa nasz specjalny wyborczy wieczór, którego gospodarzem jest Piotr Salak. I tam właśnie komentarze na gorąco. Piotrze, kto razem z tobą w studiu?
13: I kolejni goście razem z nami. Polityków już pożegnaliśmy, teraz razem z nami aktywiści, ludzie, którym Kraków leży na sercu. Aleksandra Piotrowska, Akcja dla Krakowa. Dzień dobry. Dobry wieczór w zasadzie.
14: W zasadzie dobry wieczór.
13: Mateusz Janicki, aktor i aktywista również.
15: Dobry wieczór.
13: Pani Aleksandro, to jest dobry wieczór dla Krakowa? To były wybory polityczne, czy to były wybory samorządowe?
14: No to na pewno były wybory samorządowe, ponieważ odbywały się tylko i wyłącznie w Krakowie. Natomiast nie ma wyborów bez polityki, tak jak nie ma rządzenia bez polityki. I na pewno ta polityka również tutaj odegrała kluczowe znaczenie.
13: Dla pana te wybory były zbyt upolitycznione?
15: Chyba się od tego nie ucieknie, znaczy, bo jak powiedział zbyt upolitycznione, to bym przyznał, że miałem jakąś nadzieję, że one nie będą upolitycznione. Na siłą rzeczy jesteśmy strasznie upolitycznionym
13: krajem. Ale Kraków
15: nie
13: chciał polityki, jak słyszałem.
15: No wszyscy się od niej odżegnywali, a jednak to zainteresowanie gigantyczne jednak mediów ogólnopolskich i skupienie na tym, co się dzieje w Krakowie, no chyba takich wyborów w Krakowie nie mieliśmy.
13: Nie było takich wyborów,
15: tak byli obserwowani. Ale ja bym jedną rzecz powiedział, bo jednak to jest dobry wieczór, bo ja naprawdę uważam, że powinniśmy się jednak za każdym razem cieszyć, jeżeli ten mechanizm wyborczy działa, jeżeli są wybory, jeżeli my uznajemy te wyniki wyborów. Czy one nam się podobają, czy nie, to jest ważne, żeby podkreślić, że to dobrze jest. Ludzie chodzą, głosują.
13: A was zaskoczyło to, że ta kampania była w miarę spokojna, pani Aleksandro?
14: Myślę, że ona nawet była trochę nudna i to jakby się też... Zresztą nie tylko ja to podkreślałam, tylko wielu komentatorów również to podkreślało, że kampanii praktycznie nie ma. Jest ona dosyć taka nudna, spłaszczona, ciągle czekaliśmy, aż to się w końcu zacznie być może bardziej rozkręcać. Ale też wiadomo, że w pewnym sensie tak to jest, tak? Bo to są wybory, które są powiedzmy w takim ponadnormatywnym czasie wyborczym, czyli trochę...
13: To prawda, ale z drugiej strony...
14: To obniża temperaturę.
13: Przyzna pan, że jak popatrzymy na frekwencję, ponad 40%, to rzeczywiście pokazuje, że mimo tej słabej kampanii krakowianie chcieli zagłosować.
15: No, myślę, że dla większości Krakowców jednak to były ważne wybory, mimo tego, że to są wybory tylko na 2 lata, ale
13: tak
15: też myślę, że też to, co obniżyło temperaturę tych wyborów, to też, że one były jednak w czasie wakacji. Czy ta kampania jednak to byłyby 3 miesiące właściwie takiej ciszy w Krakowie. Ja rozmawiałem z różnymi sztabami, że oni po prostu nie mieli u kogo agitować, bo nie było, mało było Polaków na ulicach, bo to byli głównie turyści za granicą.
13: Mateusz Janicki, aktor, aktywista, Aleksandra Piotrowska, Akcja dla Krakowa. Cały czas razem z nami w Radiu RMF 24. Słuchaczom RMF FM już pięknie dziękujemy.
2: Krakowskie wybory na rok przed wyborami parlamentarnymi, zatem wskaźnik dla politycznych partii, jakich ewentualnych błędów w kampanii unikać, jakie wpadki omijać. Polecam informacyjne radio RMF 24, polecam naszą stronę internetową, tam pełne sondażowe wyniki i OGB, i Ipsosu dla Polsatu News. Możecie je porównywać, możecie sprawdzić przewidywania przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Ja z faktami wracam punktualnie o 22:30.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: To jest krakowski wieczór wyborczy. Za chwilę kolejne gorące komentarze z naszego studia live.

RMFM. Katu na ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 1000, RMF Hot New. Światowe i polskie numer 1 tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacji na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Pełne wyniki wyborów w Krakowie powinniśmy poznać dopiero jutro rano, koło 6:00, dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Kacper w tej chwili przed krakowskim magistratem, zatem plac Wszystkich Świętych 3x4. Tam właśnie zaparkował nasz wóz satelitarny. Kacper, rozmawiałeś z urzędnikami Miejskiej Komisji Wyborczej. Czego jeszcze się dowiedziałeś?
2: No, w systemie teleinformatycznym pojawiły się już raporty z pierwszych komisji, jednak to głosy oddane m.in. w szpitalach, więc tych przeliczonych głosów nie ma na razie zbyt wiele. Urzędnicy, z którymi rozmawiałem, powiedzieli mi, że dopiero 10 z 454 komisji zdało elektroniczny raport. Jak usłyszałem, najwcześniej o 6 rano poznamy pełne wyniki, jeśli przeliczanie i raportowanie głosów odbędzie się bez problemów. Urzędnicy podkreślają, że z pewnością w magistracie spędzą całą noc.
1: A Kraków stoi przed pytaniem, kto wygra drugą turę. Przypominam, dzisiejsze rozstrzygnięcia pierwszej tury w przedterminowych wyborach prezydenckich. Tutaj rozstrzygnięcie nie zapadło, żaden z kandydatów nie zdobył ponad połowy głosów uprawnionych. Zwycięzcą w dwóch sondażach i OGB, i Ipsosu Łukasz Gibała, kandydat Krakowa dla mieszkańców, uzyskał 35,7% głosów w badaniu OGB, 36,6% głosów w badaniu Ipsosu. Drugie miejsce zajęła Monika Piątkowska, 28,4% oraz drugi sondaż 24,4%. Największym przegranym, trzecie miejsce, nie wejdzie do drugiej tury, Michał Drewnicki z Prawa i Sprawiedliwości, w obu sondażach powyżej 19% głosów. Jego komentarz, jego ocena szans prawicy na przykład na wybory parlamentarne za rok. W faktach o 23:00. Już teraz zapraszam. A komentarze polityczne, jakie do tej pory pojawiły się w sieci, zbiera Krzysztof Berenda. Krzysztofie, w internecie politycy z reguły pozwalają sobie na dużo więcej niż w oficjalnych wystąpieniach telewizyjnych czy radiowych. Zatem twój subiektywny przegląd tego, co najciekawsze, a może najbardziej radykalne.
3: No, przede wszystkim komentarze dotyczą tego, co przez najbliższe 2 tygodnie będzie działo się w Krakowie i z nich wynika, że zarówno Łukasz Gibała, jak i Monika Piątkowska łatwo mieć nie będą, bo Monika Piątkowska za bardzo nie ma skąd brać dodatkowego poparcia. Jedyne, co może robić, to aktywizować tych, co nie poszli, i odcinać się od przeszłości. Bo jak zauważyła na przykład Jagna Marczułajtis z Koalicji Obywatelskiej, z dzisiejszego rezultatu wynika, iż Kraków chce zmiany. Monika Piątkowska, jako była urzędniczka Jacka Majchrowskiego, za taką zmianę chyba na razie nie jest uznawana i to musi zmienić teraz przez te 2 tygodnie. Łukasz Gibała z kolei, choć faworyt, też łatwo mieć nie będzie, bo będzie musiał mieć teraz bardzo szeroki uśmiech. Tak szeroki, żeby objąć nim nie tylko elektorat numeru 3, czyli Michała Drewnickiego z PiSu, ale także wszystkie skrajności. I te prawicowe, konfederacyjne, i te lewicowe, jak wyborców Aleksandry Owcy. Dzisiejsze wyniki nasuwają jeszcze jeden wniosek, na który na antenie Polsat News zwrócił uwagę Adrian Zandberg.
4: Myślę, że to, co jest kluczowe w tej historii, to jest to, co widać. To jest po prostu spadek, to duży spadek po stronie całej koalicji rządzącej.
3: A to według niego na rok przed wyborami parlamentarnymi pokazuje zmęczenie ekipą Donalda Tuska.
1: Te komentarze zebrał Krzysztof Berenda w wywiadzie dla RMF FM i Polsat News, bo powtórzmy, przygotowujemy razem ten wyborczy wieczór. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej i PSL-u mówiła, że za cięcie walczyła o drugą turę wyborów, a teraz liczy na wsparcie wyborców, którzy zagłosowali na kandydatki lewicy.
5: Mam serce po lewej stronie, będąc członkinią Koalicji Obywatelskiej. Będę rozmawiała nie tylko z liderami lewicowymi, ale przede wszystkim z mieszkańcami, którzy chcą miasta otwartego, tolerancyjnego, bezpiecznego, otwartego też światopoglądowo, ale też miasta, które wie, jak dużą wartością jest poczucie bezpieczeństwa w dzisiejszych czasach, zwłaszcza inwestycje w bezpieczeństwo, współpraca z rządem.
1: Zapowiadała Monika Piątkowska. Ja przypominam, że według sondażu OGB Daria Gosek-Popiołek uzyskała 4,6% poparcia, natomiast Aleksandra Owca niemal 2 razy więcej, 8,7%. Wieczór wyborczy trwa w radiu RMF 24. Już za chwilę gościem Piotra Salaka, Rafał Sonik. Przedsiębiorca, rajdowiec, który na okładzie wygrywał przecież rajd Dakar, ale też Wiktoria Malinowska, czyli aktywna na Instagramie Malina Gada. Oni porozmawiają na temat wyników krakowskiego głosowania w radiu informacyjnym RMF 24, a pełne wydanie faktów RMF FM o 23:00. Już teraz zapraszam.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: No i my tych rozmów też będziemy słuchać w RMF FM.

niemocy, posiadaczy nieprawdziwych cnót, nieustannie wzywających pomocy i wytrwałych

pijmy kawę, moja kochana. Z szafy wyjmijmy ochraniacze i przeczekajmy

0: RMF Piosenka Literacka.
1: Krzyczący wolność, kręcą pęta, krzyczący męstwo, drżą ze strachu. Kto woła pamięć, nie pamięta, krzyczącym łaska, śni się szafot. Mądrość odmienia język durnia, uczciwość sławi sprzeniewierca. O spokój apeluje furiat, o dietę z warzyw.

wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy, ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr ją targa i rozwiewa, nie bój się, ty nie idziesz sam, chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa. Ziemia jak echo minionych dni, grające w Boże, a nasze cienie wśród martwych dni wieszają zorze. Dziwnie się srebrzysz, aniele mój, w tęczowym piórze. Nade mną góry, wieżyce miast, nade mną błękitne, szerokie okno, jasne smutno dla mnie. I twoja postać, jasna postać, taką cię znam, taką cię.

Miła moja, już późno, chwieją się żółte mlecze, w dolinę napływa gór dzień. Cichy odwieczasz brodzi zmierzchowym nurciem. Już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin, gdy patrzą na

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka. Czas na fakty RMF FM.
1: Dla was o 23:00 Tomasz Stańszewski.
2: Łukasz Gibała wygrywa pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie, a potwierdza to badanie Light Poll OGB dla Polsat News. Do drugiej tury przechodzi także Aleksandra Piątkowska. Procentowo Gibała wygrywa 36-29. To są najnowsze dane sondażowe i od nich zaczynam fakty, a potem komentarze zwycięzców i przegranych tego prezydenckiego starcia. Wybiła 23:00, mamy zaktualizowane wyniki sondażowe dzisiejszych wyborów w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska poprawiają swój wynik wobec tego, co sondażownie opublikowały 2 godziny temu w momencie zakończenia głosowania i zamknięcia lokali wyborczych tu w Krakowie. Fakty otwieramy od wyników, jakie przynosi najnowsze badanie Late Poll, wykonane przez pracownię OGB dla telewizji Polsat News. Te wyniki zna Krzysztof Berenda. Krzysztofie, zatem jak wyglądają aktualne liczby?
3: No, według najnowszego wyliczenia OGB Łukasz Gibała zanotował wynik na poziomie 36,1, Monika Piątkowska 29,6 i on i ona poprawili swój wstępny rezultat mniej więcej o 1 punkt procentowy. Pogorszył się za to wynik numeru 3, czyli Michała Drewnickiego. On już nie ma 19%, on ma 17,8. Reszta stawki bez większych zmian. Aktualny wynik Aleksandry Owcy to 7,2, Darii Gosek-Popiołek 4,6. Bardzo podobny wynik 4,3 notuje Michał Klimek. Stawkę zamyka Sławomir Pietrzyk 0,4. To jest badanie Late Poll, czyli bliższe rzeczywistości. To jest Late Poll pracowni OGB dla Polsat News. Tej nocy zaktualizowane badanie ma podać jeszcze Ipsos. No a rano spodziewamy się wyników oficjalnych z Miejskiej Komisji Wyborczej.
4: Tym żyje Kraków.
2: Oddajemy teraz w faktach głos zwycięzcy pierwszej tury. Nie będziemy na razie świętować, poczekamy na oficjalne wyniki. Takimi słowami kończył się wieczór w sztabie Łukasza Gibały na Królewskiej, dokładnie pod numerem 67, gdzie biorą ma kandydat Krakowa dla mieszkańców. Wciąż jest reporter RMF FM Maciej Sołtys. Maćku, jak przebiegał ten wieczór na razie sondażowego zwycięzcy głosowania?
5: Tuż po ogłoszeniu wyników rozległy się oklaski i współpracownicy oraz zwolennicy Łukasza Gibały zaczęli skandować jego imię. Teraz tutaj w sztabie przy ulicy Królewskiej jest już pusto. Może nie gasną jeszcze światła, ale kończą się ostatnie wywiady. Różnica między Gibałą a Moniką Piątkowską to kilkanaście punktów procentowych. Gibała jednak nie odpuszcza i jutro od rana chce znów walczyć o głosy.
6: Będziemy rozdawać obważanki, dziękować Krakowianom za poparcie i przekonywać do tego, żeby 11 października poszli i zagłosowali na Kraków dla mieszkańców.
5: Jak podkreśla Łukasz Gibała, dzisiaj on i jego środowisko nie będą świętować, ale poczekają na ostateczne wyniki od PKW. Te mają pojawić się w poniedziałkowy poranek.
2: Jak mówiliśmy już w faktach, te pełne wyniki poznać mamy przed 6 rano, zatem już teraz zapraszam na poranne fakty RMF FM. Pierwszy etap bitwy za nami, czas odrabiać straty. Tak mówili naszym reporterowi działacze Koalicji Obywatelskiej, którzy wzięli udział w wieczorze wyborczym Moniki Piątkowskiej. W Hawełce, przy rynku głównym, niezmiennie nasz reporter Paweł Konieczny. Pawle, jak twoi rozmówcy oceniają te sondażowe wyniki?
7: No najczęściej powtarzane są słowa o tym, że Monika Piątkowska startowała z niskiego pułapu, a w pierwszych sondażach znajdowała się na 4. miejscu. Według uczestników wieczoru wyborczego dzisiejszy wynik jest świetnym startem przed decydującą turą i patrzą na nią z nadzieją.
8: Na wygraną w drugiej turze absolutnie kwestia zwycięstwa wyborczego nie jest zamknięta, czułabym, jest otwarta. Widać wyraźnie, że jej pracowitość, ciężka praca sztabu i wszystkich ludzi zaangażowanych w kampanię spowodowała to, że ten wynik jest wyższy i daje nam drugą turę.
7: Mówił mi poseł Koalicji Obywatelskiej Dominik Jaśkowiec. W krakowskiej Hawałce jeszcze kilka osób, które omawiają dzisiejsze sondażowe wyniki wyborów i jak zapowiadają, od rana rozpocznie się kolejny etap bitwy o Kraków. Ze sztabu Moniki Piątkowskiej Paweł Konieczny.
2: Łukasz Gibała, Monika Piątkowska to byli zwycięzcy, a teraz pozostali uczestnicy tego prezydenckiego wyścigu o Kraków. Wyniki Exit Poll i Late Poll są znacznie lepsze niż ostatnie sondaże. Tak ocenia Michał Drewnicki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach na prezydenta Krakowa. Według Late Pollu, przypomnę, dostał prawie 18% poparcie.
9: Ten wynik na razie, który jest, oscyluje w granicy prawie 20% poparcia, co jest takim wynikiem bliskim wynikowi Prawa i Sprawiedliwości w całej Polsce. Więc sądzę, że jestem z tego wyniku bardzo zadowolony. Jestem zadowolony z mojej kampanii, jestem zadowolony z państwa, z mojego sztabu i z wszystkich ludzi, którzy w tej kampanii pracowali.
2: Zdaniem Drewnickiego prawica pokazała, że ma pomysł na Kraków. No pytanie, czy rozłamany PiS ma już pomysł na przyszłoroczne wybory parlamentarne? Czy czy ten pomysł ma lewica. No tutaj pewnie jeszcze więcej pytań. Daria Gosek-Popiołek dopiero piąta w wynikach sondażowych tej pierwszej tury głosowania w wyborach prezydenckich w Krakowie. Przypominam, według sondażu OGB uzyskała tylko 4,4%. Zatem tyle samo, co Michał Klimek, kandydat z Konfederacji Korony Polskiej, ale zdecydowanie mniej niż kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Ona według late pollu OGB 7,3% poparcia. Z Darią Gosek-Popiołek o wynikach rozmawiał Marcin Buczek.
10: Rozczarowanie?
11: A dlaczego? Zrobiłam taką kampanię, jaką chciałam zrobić. To była kampania, w której nikogo nie atakowałam, w której mówiłam o mieście, w którym chciałabym żyć i który chciałabym budować z mieszkańcami. Myślę, że rozczarowanie może być wtedy, jeżeli robi się kampanię na nienawiści, na manipulacji, na gniewie, a jeżeli robi się kampanię w oparciu o swoje wartości, to nie, absolutnie nie ma ani o tej żadnego rozczarowania.
2: Daria Gosek-Popiołek, z którą rozmawiał Marcin Buczek. A jak na gorąco wyniki pierwszej tury przedterminowych wyborów komentują mieszkańcy Krakowa? To na ulicach miasta sprawdza nasz reporter Kacper Wróblewski. Kacprze, późno, 5 minut po 23. Co słyszałeś? Czy mieszkańcy Krakowa są zaskoczeni tymi wstępnymi sondażowymi wynikami?
12: Niekoniecznie. Większość krakowian, z którymi rozmawiałem, jeśli już śledziła dzisiejsze wybory, to spodziewała się takiego rezultatu.
13: To można być zadowolonym. Powiem tak, no w takim stanie, jaki Kraków jest, tu nie ma dobrych rozwiązań.
12: Widział pan wyniki?
14: Widziałem.
12: Zadowolony jest pan?
14: Po części nie, bo mój kandydat osiągnął trzecie miejsce, ale myślę, że w drugiej turze zagłosuję za tym, co wygrał.
12: Frekwencja ponad 40%.
13: Myślę, że w drugiej turze będzie o wiele wyższa, dlatego, że ludzie przeważnie tą pierwszą turę traktują bardziej może z przymrużeniem oka, czy może mniej zobowiązująco, ale w drugiej turze na pewno się więcej widzi.
12: Ulice Krakowa powoli pustoszeją, jednak w magistracie w większości okien widać zapalone światła. Urzędnicy przez całą noc będą liczyć głosy. Jak usłyszałem, pełnych oficjalnych wyników możemy spodziewać się około 6 rano.
2: A to był Wieczór Wyborczy w RMF FM i Radiu Informacyjnym RMF 24 we współpracy redakcyjnej z Polsat News. Do drugiej tury wyborów w Krakowie, przypominam, przechodzą Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Z sondażu Late Poll OGB dla Polsat News wynika, że Gibała dostał ponad 36% poparcia, Piątkowska 29,5% głosów. Trzecie miejsce zajął Michał Drewnicki z niespełna 18% poparciem. Dalej Aleksandra Owca ponad 7%, na kolejnych miejscach Daria Gosek-Popiołek i Michał Klimek. A na końcu stawki Sławomir Pietrzyk. Jutro rano, jak mówiliśmy, przed 6 mamy poznać pełne wyniki. Liczenie głosów trwa w Krakowie. Jak słyszeliście przed momentem, rusza kampania przed drugą turą. Kandydaci od rana ruszają w miasto. Razem z nimi w porannych faktach na pewno reporterzy RMF FM. Monika Piątkowska natomiast o 7, Łukasz Gibała o 8 będą jutro rano gośćmi RMF FM i radia RMF 24. Już teraz zapraszam, ale też polecam kolejne fakty. One o północy. Dyżur przejmuje Arkadiusz Stepień-Miernikowski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: No dobry wieczór, tu Radiowcy Bez Cenzury i startujemy z historią dla dorosłych.

czasie przeszłym. Bywa, że znikam bez śladu, bo bywa, że tracę nadzieję. Więc wybacz, gdy sprawiam ci zawód i wybacz, gdy z siebie się śmieję. Wciąż mów mi, choć tego nie czujesz, że jeszcze nie jestem przegrany.

serce nadzieję. Więc wybacz, gdy sprawiam ci zawód i wybacz, gdy z siebie się śmieję. Wciąż mów mi, że ciągle rozumiesz rozpaczę huśtawki przekleństwa.

przykład, czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje, relaks, ballady, chill out, kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Piosenka Literacka.
1: Jeszcze to widzę, jeszcze się dziwię, jak w niemym kinie widz. Życie na niwie niezbyt prawdziwe, ostry dla serca wikt, z wierszy przeważnie bardzo poważny, ckliwy trend.

jakoś nie wyszło za złotą rybką. Czas nie chciał dla mnie stanąć i można błysnąć tu złotą myślą, lecz woli milczeć amor.

RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.